0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tankowanie diesla coraz droższe. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy i jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać kierowcy samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się może za to stan kilku polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. Szczegóły Szymon Kępka.
3: W śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji, ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
1: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: Dodajmy jeszcze, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
6: Dzień dobry, moi mili. Mamy 24 dzień września. Czas na program Trendy Start. Łukasz Michal, to ja będę z wami do godziny 11. Podobnie jak i nasza poranna załoga, która już też w pełnej gotowości, aby zadbać, aby ten poranek był całkiem przyjemny i pełen informacji z naszego regionu. No a skoro już mowa o informacjach, to też kilka słów o pogodzie. Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce już zdecydowanie więcej rozpogodzeń, aczkolwiek będą też miejsca, gdzie delikatnie nie popada nam deszcz, ale już nie w jakichś wielkich ilościach. Wiatr z południowego zachodu w porywach 40 km na godzinę, a w ciągu dnia ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr na dzień dobry dzisiaj mamy niekorzystny.
7: Trendy Start w Trendy Radio.
8: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sea.

Kolejny poranek razem z Trend Radiem rozpoczęty. Dzisiaj czwartek, 24 września, czyli w kalendarzu 267 dzień roku. 98 dni pozostaje nam do końca 2026 roku, a dzisiaj imieniny świętuje między innymi Gerard, Teodor, Gerarda, Herman, no i także Maria i Morzysław. 24 dzień września, no właśnie, o 6.25 zapisano nam wschód słońca. Zachód ma być o 18.30. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 23 minuty i krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 42 minuty.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

Nasz dzisiejszy program Trendy Start też przynosi nam wiadomości z kalendarium historycznego. Na początek sprawdzamy, co wydarzyło się 24 września, jeśli chodzi o historię naszego kraju. Otóż w 1331 roku II wojna polsko-krzyżacka, nierozstrzygnięta bitwa pod Koninem. W roku 1621 poświęcono kościół świętego Tomasza Apostoła w Krakowie. 1831 rok, generał Maciej Rybiński został ostatnim wodzem naczelnym powstania listopadowego. W 1920 zakupiono 4 niemieckie trałowce typu FM. 1939 rok, podczas kampanii wrześniowej, zwycięstwo Armii Czerwonej w bitwie pod Husynem. 24 września 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono wniosek o rejestrację NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku. W roku 2010 otwarto podziemne muzeum pod płytą Rynku Głównego w Krakowie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jodłowej jeszcze przed końcem tego roku zakończy się modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Umowa na realizację tej wyczekiwanej inwestycji już została podpisana. W ramach zaplanowanych prac robotnicy wymienią sztuczną trawę na nową oraz wyrównają nierówności płyty boiska, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Modernizacja poprawi stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność boiska dla wszystkich jego użytkowników. Cel jest prosty, aby na boisku Mój Orlik 2012 młodzież chciała jeszcze więcej spędzać wolnego czasu, trenować, spotykać się, a przede wszystkim aktywnie spędzać ten wolny czas. Zakres inwestycji obejmuje renowację nawierzchni poliuretanowej, oczywiście wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów.
1: Całkowity koszt prac wyniesie blisko 900 tysięcy złotych, z czego ponad 140 tysięcy złotych stanowi pozyskane dofinansowanie. Rada Miejska w Jaśle jednogłośnie przyjęła stanowisko, którego głównym celem jest obrona pozycji Jasła jako kluczowego regionalnego węzła kolejowego i przesiadkowego, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Stanowisko zostało przesłane m.in. do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej te działania są zasadne i pożądane. Deklarujemy chęć współpracy, w odpowiedzi tego, co nam mieszkańcy sugerują. Oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów transportu jesteśmy chętni nawet na cogodzinne taktowanie pociągu Jasło-Rzeszów.
1: Władze chcą zaprosić do wspólnego działania samorządy Krosna, Sanoka i Zagórza, a także partnerów z województwa małopolskiego.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W imię przyszłości prostować kości, w zdrowym ciele zdrowy duch. Za tymi hasłami kryje się znacznie więcej niż gimnastyka i sport. To historia ruchu, który narodził się, gdy Polski nie było na mapie Europy. Jego ponad 150-letnie dzieje przedstawia wystawa plenerowa W jedności siła, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, od narodzin do współczesności. Jej otwarcie odbędzie się w sobotę o godzinie 16 w podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu przy rynku 20-21. Ekspozycję będzie można oglądać do środy 11 listopada. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy ze Związkiem Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce. Na 18 planszach przedstawiono ponad 150 lat historii ruchu sokolnego od powstania pierwszego gniazda we Lwowie w 1867 roku aż po dzień dzisiejszy. Na wystawie będzie można zobaczyć archiwalne fotografie, dokumenty, pocztówki i inne materiały ukazujące działalność Sokoła na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci.
0: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
7: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
0: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
8: Startuj z nami.

0: To już 24 dzień września, słuchacie Trendy Radia, a u nas w programie czas zmierzyć się znów z historią zdarzenia, a raczej wydarzenia z 24 września, jeśli chodzi o historię świata. Rok 1789, Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę sądowniczą. W 1853 Nowa Kaledonia została kolonią francuską. W 1904 José Pardo został prezydentem Peru. 24 września 1931 roku podpisano pierwszą międzynarodową konwencję ograniczającą połowy wielorybów. W 1943 powstała kolaboracyjna słoweńska domobrana. 24 września 1968 roku Suazi zostało członkiem ONZ. W roku 1990 NRD formalnie wystąpiła z Układu Warszawskiego.
1: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

Dzisiaj 24 dzień września, my przed godziną 7 też sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki. Kalendarium o poranku przedstawia się dzisiaj w następujący sposób. 24 września 1896 urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Zmarł w 1955 roku. 24 września 1914 urodził się Andrzej Panufnik, kompozytor i dyrygent. Zmarł w 1991 roku. 1942 rok urodził się Gary Marsden, wokalista i autor piosenek w zespole Jerry and the Peacemakers. Zmarł w 2021. 1960 rok, 24 września urodził się Paul Kimball, basista grupy Grand Lee Buffalo. 24 września 1982 roku ukazał się czwarty studyjny album grupy Dire Straits, zatytułowany Love Over Gold.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
2: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
1: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania, skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich, była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
4: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
3: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
1: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
2: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą Mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w Turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Chebie zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
3: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to w naszym zasięgu.
1: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi Mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o Mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Dylaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale, wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj z delikatnym deszczem w tle, chociaż już zdecydowanie będzie to po pierwsze i odrobinę cieplejszy dzień, jak również więcej rozpogodzeń w całym regionie. Jeśli chodzi o temperatury, w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie dzisiaj w okolicach 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatury mają spaść do 7 stopni Celsjusza. Biometr mamy niekorzystny, ciśnienie 1015 hektopaskali, a z południowego wschodu mamy dzisiaj też i wiatr, który powieje do 40-45 km na godzinę w porywach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7, dzień dobry w ten czwartkowy poranek, to 24 dzień września, my jesteśmy z wami na falach 101.9, 95 i 2 FM do godziny 11, raczymy was porannymi dźwiękami, a kto słucha nas w internecie, niekoniecznie musi mieszkać na Podkarpaciu i w Małopolsce, mamy sygnały, że razem z nami dzisiaj słuchacze także spoza granic naszego pięknego kraju. No właśnie, to co, była mowa o muzyce, wracamy do naszej porannej playlisty. Łukasz Michal, poranna zmiana. Kłaniamy się i gramy.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
7: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
8: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Najwyższa pora zaglądać również do kalendarza. Dzisiaj po raz drugi to czwartek, 24 dzień września. Imieniny świętuje dzisiaj Gerard, Gerarda, Maria, Seweryn, Herman i Jaromir. Mamy 267 dzień roku. 24 dzień września to dzień stylistów rzęs, a także Światowy Dzień Morza. O 6.25 był wschód słońca, zachód będzie o 18.30, a dzień potrwa 12 godzin i 5 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Gorlicach przy ulicy Bardiowskiej powstanie funkcjonalny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park and Ride. Wartość inwestycji przekracza 2,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski wynosi ponad 1,8 miliona. Inwestycja obejmie odcinek ulicy Bardiowskiej od rejonu dawnego dworca autobusowego do ronda przy Urzędzie Skarbowym. W ramach zadania przebudowany zostanie około 120-metrowy odcinek ulicy Bardiowskiej. Zmieniona zostanie organizacja ruchu i rozdział pasów jezdni, a także powstanie 35-metrowa zatoka autobusowa oraz 26 miejsc parkingowych. Istotnym elementem inwestycji będzie również budowa bezpiecznych ciągów pieszych, które połączą przystanki autobusowe z parkingiem oraz pozostałą infrastrukturą węzła. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, co pozwoli uporządkować gospodarkę wodami opadowymi na tym obszarze. Ważną częścią przedsięwzięcia będzie punkt obsługi pasażerów, który ma uzupełnić funkcję węzła przesiadkowego przy ulicy Bardiowskiej. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowego odcinka drogi powiatowej klasy G, łączącej drogę powiatową Jasło ulica Niegłowicka Dębowiec Folusz z drogą wojewódzką nr 992 ulica Świętego Jana z Dukli. Nowe połączenie wpłynie na poprawę organizacji i pozwoli w przyszłości na wyprowadzenie części ruchu komunikacyjnego z centrum miasta. Zakres opracowania obejmuje projekt nowego odcinka drogi powiatowej o parametrach klasy G, jak również całą infrastrukturę towarzyszącą, chodniki, drogę rowerową, skrzyżowania, zjazdy, a także odwodnienie. Istotną częścią zadania jest zaprojektowanie obiektu mostowego, który umożliwi przeprowadzenie drogi nad rzeką. Jego wartość opiewa na ponad 750 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych osób do tej pory byli zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą. Mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Jasielskiego Magistratu.
3: Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest w naszym mieście od ponad 20 lat i przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną czy też zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne naszego miasta. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki, grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne, a także radni Rady Miejskiej Jasła.
1: Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle. Już w sobotę mieszcząca się przy ulicy Romanowicza filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie zaprasza najmłodszych na kolejne bezpłatne zabawy z angielskim. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat i jak zwykle odbywać się będą w dwóch grupach. Dzieci w wieku od 6 do 7 lat rozpoczną je o godzinie 11:00, ich nieco starsi koledzy i koleżanki 8-11 lat spotkają się o godzinie 12:00. Zajęcia obu grup trwały będą 45 minut. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.
0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Muzyka i głos.

0: Leofarm.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: to właśnie czwartkowy ranek z programem Trendy Start, a w tym programie również dbamy o to, aby kierowcy wiedzieli, co słychać w regionie na drogach. Dlatego też Michał Sienicki jest cały czas w pełnej gotowości, aby sprawdzać właśnie ruch na ulicach większych miast i szos regionu. Panie i panowie, przed nami wiadomości dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Tu większy ruch koncentruje się przede wszystkim wokół Ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulicy Bony i ulicy Przemyskiej. Mniejsze spowolnienia możliwe na Mickiewicze i ulicy Staszica. Ogólnie, jak na razie przynajmniej, ruch odbywa się dość sprawnie w Sanoku. Wyjeżdżamy z miasta. Przypomnę tylko o utrudnieniu kierownicy Starzyńskiej na skrzyżowaniu dróg 886 i wojewódzkiej 835. Ruch sterowany przez światła. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzień dobry. Dzisiaj przez Krosno jedziemy z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Korczeńskiej Niepodległości, Krakowskiej, Lewakowskiego, Jagiellońska, Burzaka, Czajkowskiego, ulica Lwowska. Jeżeli chodzi o ulicę Bieszczadzką w stronę miejsca Piastowego, idzie na bieżąco. Wlot troszeczkę nam przystawia do światełek z ulicą Polną. No na obecną chwilę pozostałe ulice są w miarę przejezdne, no ale trzeba się spodziewać, że około godziny 8 ten ruch będzie nasilony. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Czas na Jasło. Jasło musimy odjąć na ulicy Piłsudskiego oraz na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szajnochy i Kościuszki, gdzie dodatkowo trwają prace drogowe. Troszeczkę wolniej może być na ulicy Metzgera. W Gorlicach jak na razie ruch troszkę większy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Ruch troszkę zwiększony też na Węgierskiej i Mickiewiczu.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Uschabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza miasto Tarnów.

Przypomina nam o tym nasz radiowy kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj 24 dzień września, więc można w nim odnaleźć na przykład Światowy Dzień Stylistów Rzęs bądź Dzień Morza. No a styliści rzęs, technicy rzęs, artyści, no jak ich nazywać na co dzień? To nie tylko dzień, w którym styliści i klienci celebrują tych, którzy robią to z miłości, ale też podkreśla rolę tego zawodu, który w naszych czasach stał się niezwykle popularny. Dzisiaj też Światowy Dzień Morza, który ma na celu uświadamianie społeczeństwa i rządów, jak ważna jest ochrona środowiska morskiego. Co więcej, data obchodów upamiętnia rocznicę podpisania konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszelkach. Marcin Szamiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. A do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
3: Stop, przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
1: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
4: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuwe Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej, a jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum wywalczonego w tamtym sezonie. Na piłkarskich boiskach w całej Europie dziś sporo grania, bowiem rusza nowa edycja Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii tych rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż ta najwyższa. Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro, za to już dziś arcyciekawie zapowiada się pojedynek w dywizji A, gdzie spotkają się Holandia z Niemcami. To nowe otwarcie dla obu zespołów po nieudanych mistrzostwach świata, gdy obie drużyny zakończyły walkę na 1/16 finału. Na ławkach trenerskich zadebiutują Hiszpan Xavi Hernandez oraz Jurgen Klopp, który na zgrupowanie niemieckiej kadry zabrał aż 44 piłkarzy. Chodzi o to, aby indywidualnie mocne strony przeciwnika nie były tak widoczne i właśnie nad tym pracowaliśmy. Wierzę, że potrafimy się zorganizować w taki sposób, by piłkarze byli najlepszą wersją siebie. Mecz Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, dziś w Lidze Narodów ponadto 7 innych spotkań. Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji po US Open. Wrocławianin rozpoczyna walkę w turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko. Ten mecz powinien zacząć się około godziny 10 polskiego czasu. Hurkacz przystępuje do rywalizacji jako wyżej sklasyfikowany zawodnik i ma za sobą korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Kazachem. Na dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku z wyścigu rezygnują władze Berlina. Oficjalnie ma to dziś potwierdzić Senat. Aspiracje do goszczenia największej sportowej imprezy świata w tych samych latach ma także Warszawa.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To już pora na kolejne informacje pogodowe na czwartek. Dzisiaj w regionie sporo rozpogodzeń. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Mielca, Tarnowa dzisiaj do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Niewykluczone są też przelotne opady deszczu. Ciśnienie 1015 hektopaskali, no a jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. Jeśli chodzi o kolejne wieści pogodowe, te przekażę już za niespełna godzinkę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Stanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Tym razem już po godzinie 8 mówimy wszystkim radiosłuchaczom dzień dobry, życząc oczywiście dobrego czwartku, miłego dnia i duży zapas energii. Niechaj będzie w Was przez ten cały dzień. Czwartek, 24 dzień września, to mówi nasz radiowy kalendarz, a wszyscy, no właśnie, z pewnością czekają też na kolejne rytmy, które zagramy na naszej antenie. Do 11 można rozbudzić się z porankiem Trendy Start, a przy okazji posłuchać swoich ulubionych hitów. Czy w tej godzinie znajdą się Wasze muzyczne propozycje? Bądźcie czujni.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Dobra muzyka już od rana budzi naszych radiosłuchaczy, a teraz czas zaprosić je także do wysłuchania rozmowy dnia na czwartek.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: W ubiegłym tygodniu pojawił się alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. W komunikacie pojawiła się informacja o tym, by szukać bezpiecznego miejsca i też stosować się do poleceń służb. Jak reagować po otrzymaniu takiego alertu? Porozmawiamy dzisiaj z starszym brygadierem Marcinem Betleją, rzecznikiem prasowym Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jakie konkretne sygnały dźwiękowe oznaczają alarm powietrzny, a jakie jego odwołanie? Jak powinniśmy je odróżnić od innych sygnałów, na przykład testowych lub też pożarowych?
3: Sygnał alarmowy ostrzegający o zagrożeniu z powietrza to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. Z kolei odwołanie alarmu to również 3-minutowy sygnał, ale o dźwięku ciągłym. Ponadto przy ogłoszeniu tego typu alarmu towarzyszą natychmiast komunikaty, w tym alert RCB wysyłany bezpośrednio na telefony komórkowe, a także informacje na stronach rządowych i komunikaty w mediach. Szukajmy jedynie sprawdzonych, pewnych informacji. Możemy się także spotkać z syreną wzywającą strażaków ochotniczych straży pożarnych do remizy i jest to trzykrotnie wzrastający i opadający dźwięk syreny alarmowej z przerwami 30-sekundowymi. Ten sygnał trwa 3 minuty. Alarm ćwiczebny, treningowy, to ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający 1 minutę.
2: A co należy robić w pierwszych 3 minutach od usłyszenia syreny, jeśli znajdziemy się w domu, a co jeśli alarm zostanie nas w pracy lub też na ulicy?
3: Przebywając w domu, w miarę możliwości należy zakręcić gaz, odciąć dopływ wody i prądu. I teraz jest to świetny moment, aby w domu sprawdzić, gdzie znajdują się zawory i przełączniki odcinające gaz i prąd. Należy zamknąć okna, wziąć przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny i udać się na najniższą kondygnację budynku. W trakcie ewakuacji nie korzystamy z wind, poruszamy się wyłącznie używając schodów. W pracy lub szkole postępujmy ściśle według instrukcji ewakuacyjnej budynku, poruszając się wyłącznie schodami. Idźmy do przygotowanych w tym celu pomieszczeń. Z kolei będąc na ulicy nie panikujmy, lecz szukajmy najbliższego ukrycia. Wykorzystajmy przejścia podziemne, garaże czy ogólnodostępne budynki. Pomocna w zlokalizowaniu tych miejsc jest aplikacja gdziesieukryć.pl.
2: Gdzie szukać schronienia, jeśli w najbliższej okolicy nie ma profesjonalnego schronu bojowego i jakie miejsca w zwykłym bloku z wielkiej płyty lub kamienicy są najbezpieczniejsze?
3: Gdy w pobliżu nie ma profesjonalnego schronu, za bezpieczne ukrycie w bloku lub kamienicy mogą posłużyć garaże podziemne oraz piwnice. W mieszkaniu najlepiej udać się do pomieszczeń wewnętrznych bez okien, oddzielonych od zewnątrz 2 ścianami. Takimi pomieszczeniami mogą być przedpokój bądź łazienka. Należy bezwzględnie unikać przebywania przy oknach i przeszkleniach. Nie korzystamy z wind oraz unikamy najwyższych kondygnacji budynku.
2: Czym różni się schron od miejsca doraźnego schronienia i jak mieszkańcy mogą sprawdzić lokalizację takich punktów w swojej okolicy?
3: Schron to specjalistyczna budowla ochronna o konstrukcji hermetycznej, wyposażona w systemy filtrowentylacyjne. Miejsce doraźnego schronienia to natomiast przestrzeń budowlana, np. podziemny garaż czy piwnica, która chroni przed odłamkami i falą uderzeniową. Obiekty te są ewidencjonowane w Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony, a ich lokalizację można sprawdzić w aplikacji internetowej gdziesieukryć.pl oraz w lokalnych urzędach.
2: Jak przygotować piwnicę lub garaż podziemny w budynku mieszkalnym, tak by w razie konieczności mogły posłużyć za bezpieczne ukrycie?
3: Przede wszystkim należy usunąć z tych pomieszczeń wszelkie zbędne przedmioty oraz materiały łatwopalne. Warto zabezpieczyć zapas wody pitnej, zapasy żywności do łatwego przygotowania w piwnicy, zastępcze źródła światła, czyli latarki i pamiętajmy o zapasowych bateriach.
2: Jak rozmawiać z dziećmi oraz seniorami podczas ogłoszenia alarmu, tak by zminimalizować panikę i sprawnie przeprowadzić ewakuację?
3: Tutaj najlepiej zapytać o to pedagogów, psychologów, ale w kwestii komunikacji z najmłodszymi i osobami starszymi kluczowe jest zachowanie spokoju. Przekazujmy proste, krótkie i jednoznaczne polecenia bez budowania zbędnego lęku. Podstawy bezpiecznych zachowań warto omówić w gronie rodzinnym jeszcze zanim wystąpi jakiekolwiek zagrożenie.
2: Jakie działania podejmuje straż podczas ogłoszenia zagrożenia z powietrza i czym cywile mogą pomóc służbom?
3: Po ogłoszeniu alarmu także szukamy jako strażacy schronienia, ale jesteśmy w pełnej gotowości, by usuwać skutki zagrożeń. W razie konieczności natychmiast podejmujemy działania ratownicze. Jako mieszkańcy możemy najskuteczniej pomóc służbom poprzez bezwzględne stosowanie się do ich poleceń, sprawne schronienie się, pozostawienie przejezdnych dróg dla pojazdów ratowniczych oraz sąsiedzką troskę o osoby starsze i niepełnosprawne.
2: A pod jakie numery telefonów dzwonić w trakcie zagrożenia, a jakich linii nie blokować, by nie utrudniać pracy ratownikom?
3: Numer alarmowy 112 służy wyłącznie do zgłaszania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Prosimy o nieblokowanie linii telefonicznych pytaniami o powód alarmu czy czas jego trwania. Wszystkie oficjalne informacje są na bieżąco przekazywane w komunikatach radiowych, telewizyjnych oraz na oficjalnych portalach rządowych i samorządowych.
2: I to było moje ostatnie pytanie. Starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, był gościem. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczyna się kolejna inwestycja drogowa powiatu gorlickiego. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej Gorlice-Dominikowice o długości blisko 700 metrów, przebiegający przez miejscowości Kobylanka i Dominikowice. Inwestycja obejmie około 650-metrowy odcinek drogi. Jej wartość to ponad 3,5 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej państwa na 2026 rok. Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Przebudowa pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi, a także wpłynie na komfort i bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników, kierowców, pieszych i rowerzystów. To kolejny etap modernizacji drogi Gorlice-Dominikowice. W ubiegłym roku przebudowany został odcinek w Kobylance w rejonie szkoły podstawowej. Kontynuacja prac pozwoli sukcesywnie poprawiać standard kolejnych fragmentów tej trasy. Zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pierwszego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie. Zakres prac obejmował m.in. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, wyburzenie ścian działowych oraz likwidację dawnej kuchni. Wykonano nowe posadzki, sufity, przebudowano salę konferencyjną oraz dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Najważniejszym elementem inwestycji jest przestronna sala konferencyjna o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom może być ona dzielona na dwie mniejsze sale, co pozwala na organizację wydarzeń o różnym charakterze. Powstała również druga sala o powierzchni około 40 metrów oraz kuchnia z zapleczem przystosowanym do wydawania posiłków. Na pierwszym piętrze utworzono także 6 pokoi biurowych. Wartość inwestycji przekroczyła 2,8 miliona złotych. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu krośnieńskiego. Od 23 września do 5 października bieżącego roku Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy będzie zamknięty codziennie w godzinach od 22 do 6. Czasowe ograniczenie dostępu do terenu związane jest z organizacją Dębickiej Strefy Jesieni, która odbędzie się w Parku Sokoła podczas dwóch weekendów 26-27 września oraz 3-4 października. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać przez cały okres wskazany w komunikacie, również poza godzinami funkcjonowania samego wydarzenia. Dębicka Strefa Jesieni rozpocznie się już w sobotę od jesiennego targu rękodzieła i smaku. Przez wszystkie dni wydarzenia odwiedzający będą mogli korzystać z oferty ponad 20 wystawców prezentujących rękodzieło oraz sezonowe produkty i przysmaki. Strefa będzie otwarta przez dwa wrześniowo-październikowe weekendy w godzinach od 12 do 20. W programie znalazły się propozycje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Pierwszego dnia swoją działalność zaprezentuje młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Grabiny we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Dębicy. Przygotowane zajęcia będą połączeniem części edukacyjnej z możliwością obejrzenia sprzętu strażackiego i zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Niedziela będzie poświęcona przede wszystkim kulturze, aktywności i przyrodzie. Przez cały czas trwania Dębickiej Strefy Jesieni dostępny będzie również jesienny targ rękodzieła i smaku.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
4: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trend Radio Poranek. Pełen dobrych hitów, ale też i pełen wiadomości dla kierowców. Po raz kolejny czeka nas spotkanie z Michałem Sienickim, który przygotował i przedstawi właśnie teraz kolejną garść informacji z dróg regionu.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na naszych drogach. Najpierw ulicę Gorlic, wolniej jedziemy ulicą Kościuszki w stronę skrzyżowania. Troszkę mniej gazu na Mickiewicza i regionów. Na Parkowej też nie rozpędzajmy się za bardzo, ale ruch jest tu w miarę płynny jak na tą porę dnia. Jadąc przez Jasło, zwalniamy przed rondem Solidarności oraz jadąc przez centrum, nogę z gazu ściągamy na ulicy Mickiewicza, Szejnochy oraz ulicy Piłsudskiego, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza oraz z ulicami Towarową i Przemysłową. W Krośnie miejsca, gdzie trzeba ściągnąć gaz, to ulica Bieszczadzka przy skrzyżowaniu z ulicą Polną, ulica Podkarpacka przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego oraz ulica Jana Pawła, pas w kierunku Jasła, gdzie trwają prace drogowe. Poza tym zamknięty wjazd na Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej. Prace drogowe prowadzone są na ulicy Grodzkiej i Kapucyńskiej. Nieco wolniej pod Walem Regionów i ulicą Korczyńską. W Sanoku dużych utrudnień nie powinniśmy napotkać. Zwalniamy oczywiście przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Kościuszki i Jagiellońskiej. Mniej gazu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Staszica i Bony.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Johnny.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia.

opłat, a policja standardowo apeluje, aby nie przekazywać pieniędzy osobom poznanym wyłącznie przez internet. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić propozycje otrzymania dużego spadku, darowizny lub innych pieniędzy od nieznajomych z zagranicy, jeśli wcześniej wymagane są opłaty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar stacji Starlinka na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
2: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
1: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
1: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
4: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
1: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film w Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Poznaliśmy cztery najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu, Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
2: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
1: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj, moi drodzy, są już miejsca na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie mieszkańcy dopatrują się promieni słonecznych. Jak mówią synoptycy, w czwartek, 24 września, zdecydowanie więcej przejaśnień na niebie, a temperatury w ciągu dnia do 16 stopni Celsjusza, chociażby w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Rzeszowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
2: Reklama.
7: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Witajcie, moi mili, po godzinie 9. To jest kolejna godzina z programem Trendy Start, a właśnie o tej porze zawsze przeglądamy prasę na naszej antenie. Ewa Bukowiecka w pełnej gotowości i jeszcze przez moment wysłuchamy sobie troszeczkę muzyki, a później zdecydowanie zaglądamy już do dzisiejszych artykułów, które są dostępne w lokalnej prasie. Bądźcie z nami, tutaj poranek Trendy Start.

Dzień dobry, serdecznie witam w czwartkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
0: Reklama.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Oddział dziecięcy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zmienił wygląd. Zakończył się remont, w ramach którego odnowiono 14 sal chorych wraz z łazienkami, a także pomieszczenia przeznaczone dla personelu. Wszystko po to, aby najmłodsi pacjenci mogli korzystać z bardziej nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych warunków podczas pobytu w szpitalu. Wyczekiwana od wielu lat w Rzeszowie rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej rozpoczęła się w środę tuż przed godziną 8. Robotnicy najpierw demontują rzeźbę u szczytu monumentu. Podczas pracy wydobyto już urny z ziemią z pól bitewnych. W Grochowcach w gminie Przemyśl oficjalnie otwarto i poświęcono odnowiony dom strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowcach. W Jarosławiu nie brakuje osób, organizacji i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju miasta, angażują w życie lokalnej społeczności i dbają o jego dobre imię. Teraz można zgłosić ich do jednej z najważniejszych miejskich nagród. Trwa dobór kandydatur do nagrody burmistrza miasta Jarosławia Jarosław 2026. Wnioski można składać do 12 października.
4: This is a call from Babylon.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach drogowych interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Przed godziną 6 w Jasionce kierujący Renault najprawdopodobniej w trakcie wykonywania manewru włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Toyotą. W wyniku tego zdarzenia kierujący Toyotą oraz dwoje pasażerów zostali przewiezieni do szpitala na badania. Policjanci ustalili, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Poza tym zdarzeniem policjanci pracowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych. Przed godziną 8 na ulicy Wierzbowej w Rzeszowie doszło do zderzenia Land Rovera ze Skodą. Kilka minut później w Lubaczowie na ulicy Mickiewicza zderzyły się Toyota i Volkswagen. W tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: A mówił o tym podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Planowana konsolidacja szpitala powiatowego w Dębicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie to jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w podkarpackiej ochronie zdrowia. Projekt zakłada utworzenie potężnej struktury medycznej. Głównym motorem napędowym zmian są ogromne problemy finansowe placówek powiatowych. Sytuacja finansowa zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy jest dramatyczna. Dług placówki na początku roku sięgał około 150 milionów złotych, a roczne straty generowały kolejne kilkanaście milionów. W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia uruchomiło ogólnokrajowy program wsparcia procesów konsolidacyjnych z budżetem przekraczającym 1,1 miliarda złotych. Fuzja otwiera więc drzwi do zewnętrznego finansowania i oddłużenia, mówi Piotr Chęciek, starosta dębicki.
2: Konsolidacja jest teraz na takim etapie, że otrzymaliśmy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, konkretnie ze Szpitala Klinicznego, taką strategię takiej konsolidacji. Już żeśmy się z nią zapoznali, wnieśliśmy tam jakieś swoje uwagi i teraz będziemy ją starali się szybko przekazać radnym. Myślę, że damy im czas, pewnie kilkanaście dni, żeby się z tym zapoznali. Będziemy chcieli też tu przedstawić szerszej publiczności, to znaczy społeczeństwu. Później będziemy dążyli do tego, żeby podjąć uchwałę stosowną już o konsolidacji. Czy to się uda? Trudno powiedzieć. Liczę, że tak. Pewnie do końca roku chcielibyśmy doprowadzić to do końca.
1: Według wstępnych planów Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie deklaruje gotowość do wzięcia kredytu konsolidacyjnego w celu całkowitego rozliczenia zobowiązań dębickiej lecznicy. Zamiast likwidacji planowane jest tworzenie nowych, wyspecjalizowanych oddziałów oraz doposażenie sprzętowe. Oficjalne deklaracje mówią także o braku redukcji etatów wśród personelu medycznego. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowego odcinka drogi powiatowej klasy G, łączącej drogę powiatową Jasło - ulica Niegłowicka - Dębowiec - Folusz z drogą wojewódzką nr 992 - ulica Świętego Jana z Dukli. Nowe połączenie wpłynie na poprawę organizacji i pozwoli w przyszłości na wyprowadzenie części ruchu komunikacyjnego z centrum miasta. Zakres opracowania obejmuje projekt nowego odcinka drogi powiatowej o parametrach klasy G, jak również całą infrastrukturę towarzyszącą, chodniki, drogę rowerową, skrzyżowania, zjazdy, a także odwodnienie. Istotną częścią zadania jest zaprojektowanie obiektu mostowego, który umożliwi przeprowadzenie drogi nad rzeką. Jego wartość opiewa na ponad 750 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Dziś na krośnieńskim lotnisku odbędzie się nocny pokaz Night Glow połączony z dynamicznym laser show. Wydarzenie odbędzie się w ramach balonowych Mistrzostw Świata. To wyjątkowa okazja dla mieszkańców i turystów, aby z bliska podziwiać ponad 100 potężnych statków powietrznych rozświetlających mrok niczym gigantyczne lampiony, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 na terenach zielonych krośnieńskiego lotniska od strony ulicy Kaczorowskiego. Bramy dla widzów będą otwarte od godziny 19. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w zbliżającym się wernisażu wystawy prac Ryszarda Ochałka. Prezentowane prace powstały przede wszystkim w latach 80. i na początku lat 90., kiedy twórca intensywnie poszukiwał własnego języka artystycznego. Mówi Tomasz Olbrot, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
5: Wystawa jest dlatego szczególna, ponieważ pan Ryszard, czyli autor i bohater naszej wystawy, na którą państwa serdecznie zapraszam, niestety w tragicznych okolicznościach zmarł w 2025 roku. I ta wystawa jest takim ukłonem w jego kierunku. Jest to właściwie, można powiedzieć, pierwszy indywidualny przegląd prac Ryszarda Ochałka w naszym Domu Kultury. Rysunek, malarstwo oczywiście, rysunek, no i jego taka właściwie standardowa działalność artystyczna, czyli linoryty i techniki graficzne.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 2 października o godzinie 18.
0: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac wróci przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarski.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi o inwestycjach w regionie. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Czas teraz na Gazetę Krakowską. 30 tysięcy metrów sześciennych ziemi, czyli w przybliżeniu 3 tysiące ciężarówek, zostanie docelowo wybranych z terenu budowy w Gorlicach. Wszystko po to, by pod boiskiem Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 powstało miejsce schronienia dla około 1000 osób. Na co dzień podziemny obiekt będzie pełnił funkcję wielostanowiskowego parkingu. Realne prace budowlane trwają od 29 sierpnia, a jeszcze w listopadzie ma być gotowy pierwszy etap inwestycji z główną płytą i ścianami obiektu. To nie ma być tylko biblioteka, ale przestrzeń, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy w różnym wieku. Gmina Stary Sącz przygotowuje projekt przebudowy dawnego sklepu GS-u w Moszczenicy Niżnej, a pierwsze wizualizacje już robią wrażenie. Otwarta przestrzeń, duże przeszklenia, antresola. Takiej biblioteki będą mogli zazdrościć inni. Czy w Nowym Sączu mógłby powstać aquapark? O tym mówi się już od jakiegoś czasu i okazuje się, że już jest wstępna koncepcja. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował, że chciałby, aby obiekt powstał dzięki rozbudowie sądeckiego Mosiru. Większe opady śniegu w wyższych partiach Tatr przyniosły ze sobą pierwsze w sezonie 2026-27 zagrożenie lawinowe. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Ratownicy apelują do turystów o szczególną ostrożność i realistyczną ocenę własnych umiejętności przed wyjściem w góry.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Tak, moi drodzy, powolutku będziemy kończyć kolejną godzinę programu Trendy Start. Dzisiaj przegląd prasy przygotowała dla nas Ewa Bukowiecka. Jutro też będziemy mieć dla was jeszcze garść informacji właśnie od lokalnych redaktorów, którzy odpowiedzialni są za artykuły, które pojawiają się w gazetach Podkarpacia i Małopolski. My natomiast w poranku jesteśmy odpowiedzialni także za dobre hity, które gramy. A jeden z nich jeszcze przed wiadomościami. Narcotic Trust, I Like It.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
1: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
3: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
4: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
3: A teraz na stacjach za benzynę 90 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
1: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
5: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebra się nie zabarwi.
1: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
6: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski już zdecydowanie będą cieszyć się z rozpogodzeń, chociaż jeszcze na mapach synoptycy zaznaczyli nam delikatne opady deszczu, ale tego deszczu dzisiaj nie będzie zbyt wiele. Wiatr z południowego zachodu w porywach 40 km na godzinę, no a jeśli chodzi o temperatury, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie dzisiaj od 12 do 17 stopni Celsjusza maksymalnie.
7: Reklama.
8: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
6: Minęła 10:00, słuchacie cały czas Trendy Radia, to program Trendy Start jeszcze do 11:00. Czwartkowe wydanie przyniesie nam też troszeczkę wieści z powiatowych urzędów pracy, bo giełda pracy, pamiętajcie, i w poniedziałki, i także właśnie w czwartki, jak dzisiaj. No, zanim informacje z powiatowych urzędów pracy, to mamy dla was też mnóstwo fajnych hitów, które zagramy w tej ostatniej godzinie dzisiejszego programu Trendy Start. We'll be right back.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 18 września 2026 roku. Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji Gorlice. Osoba na stanowisku podinspektora Gorlice. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog Gorlice. Pielęgniarka, piękówka. Osoba do spraw handlu i marketingu Gorlice. Kosmetolog Wysowa Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz Wysowa Zdrój. Nauczyciel matematyki Świnica. Technik informatyk Gorlice. Grafik komputerowy Lipinki. Przedstawiciel handlowy Gorlice. Pracownik polowy pomiarowy. Praca na terenie kraju. Ślusarz Mszanka. Ślusarz spawacz Korczyna. Spawacz konstrukcji celowych. Praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji celowych metodą TIG. Praca na terenie kraju. Spawacz Max 135. Praca w Niemczech. Montry konstrukcji celowych. Praca na terenie kraju. Montry konstrukcji celowych. Praca na terenie kraju. Tokarz Gorlice. Spawacz MIG-MAG Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji Gorlice. Płytkarz glazurnik. Praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych. Praca w Niemczech. Murarz. Praca w Niemczech. Glazurnik. Praca w Niemczech. Brojarz. Pracownik ogólnobudowlany. Praca na terenie kraju. Hydraulik. Instalator instalacji grzewczych. Praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant. Praca na terenie kraju. Elektryk. Praca na terenie kraju. Elektryk Gorlice. Konserwator elektryk Gorlice. Stolarz meblowy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym Męcina Wielka. Pracownik pomocniczy Gorlice. Kucharz Ropa. Cukiernik Lipinki. Kelner Regietów. Magazynier Gorlice. Magazynier Szczepańcowa. Magazynier Ropica Polska. Operator wózka widłowego Szczepańcowa. Pakowacz ręczny Lipinki. Pomoc kuchenna Kobylanka. Opiekun osoby starszej. Praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Bezapelacyjnie czwartek już wrzucił zdecydowanie wyższy bieg, a my przenosimy się teraz prosto na nasz radiowy parkiet, bo przed nami klasyk, który wciąż brzmi absolutnie genialnie i właśnie już za momencik na 101.9, 95.2 FM Sophie Ellis Bextor i jej kultowe Murder on the Dance Floor.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
1: Reklama.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dzisiaj w poranku Trendy Start już pojawiają się pierwsze informacje odnośnie sytuacji na rynku pracy. Giełda pracy w Trend Radio trwa i dzisiaj jeszcze niejednokrotnie będziemy Wam przekazywać serię ogłoszeń w tym temacie. Ale że warto pracować, jest też i dobry przykład, bo blisko 22 tysiące złotych brutto miesięcznie. Tyle wynosi najwyższa emerytura wypłacana przez Jasielski Oddział ZUS. Otrzymuje ją mężczyzna z powiatu jasielskiego, który na świadczenie przeszedł dopiero w wieku 72 lat. Jego staż pracy wyniósł 53 lata. Na drugim biegunie jest emerytura liczona nie w tysiącach, lecz w groszach. Otóż najniższe świadczenie wypłacane przez oddział ZUS w Jaśle wynosi zaledwie 65 groszy.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy jeszcze na drogę krajową numer 94 na 541 kilometrze w miejscowości Podgrodzie na odcinku Pilzno-Dębica. Doszło do zderzenia autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu osobowego. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. 32-latek zaatakował 41-latka i zadał mu 3 ciosy nożem. Po wszystkim napastnik uciekł z miejsca. Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zatrzymany. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa i skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Wyjaśnia młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
4: Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna został raniony nożem. Na miejscu funkcjonariusze zastali rannego 41-latka, który był już zaopatrywany przez zespół ratownictwa medycznego. Stan zdrowia poszkodowanego był bardzo poważny i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. W rozmowie z obecnymi na miejscu świadkami policjanci ustalili, że pomiędzy braćmi doszło do sprzeczki słownej, po której 32-latek zaatakował 41-latka i 3-krotnie ranił go nożem, a po wszystkim uciekł z domu. Około godziny 2:30 mężczyzna został zatrzymany. Po wstępnych czynnościach podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do policyjnej izby zatrzymań. W sobotę od wczesnych godzin rannych funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przesłuchiwali świadków i gromadzili materiał dowodowy, który następnie przekazali do prokuratury rejonowej w Rzeszowie.
3: Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pierwszego piętra budynku starostwa powiatowego w Krośnie. Zakres prac obejmował między innymi demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, wyburzenie ścian działowych oraz likwidację dawnej kuchni. Wykonano nowe posadzki, sufity, przebudowano salę konferencyjną oraz dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Najważniejszym elementem inwestycji jest przestronna sala konferencyjna o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom może być ona dzielona na 2 mniejsze sale, co pozwala na organizację wydarzeń o różnym charakterze. Powstała również druga sala o powierzchni około 40 metrów oraz kuchnia z zapleczem przystosowanym do wydawania posiłków. Na pierwszym piętrze utworzono także 6 pokoi biurowych. Wartość inwestycji przekroczyła 2,8 miliona złotych. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu krośnieńskiego. Rozpoczyna się kolejna inwestycja drogowa powiatu gorlickiego. Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej Gorlice-Dominikowice o długości blisko 700 metrów, przebiegający przez miejscowości Kobylanka i Dominikowice. Inwestycja obejmie około 650-metrowy odcinek drogi. Jej wartość to ponad 3,5 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej państwa na 2026 rok. Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Przebudowa pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi, a także wpłynie na komfort i bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników, kierowców, pieszych i rowerzystów. To kolejny etap modernizacji drogi Gorlice-Dominikowice. W ubiegłym roku przebudowany został odcinek w Kobylance w rejonie szkoły podstawowej. Kontynuacja prac pozwoli sukcesywnie poprawiać standard kolejnych fragmentów tej trasy. Od 23 września do 5 października bieżącego roku Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy będzie zamknięty codziennie w godzinach od 22 do 6. Czasowe ograniczenie dostępu do terenu związane jest z organizacją Dębickiej Strefy Jesieni, która odbędzie się w Parku Sokoła podczas 2 weekendów, 26-27 września oraz 3-4 października. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać przez cały okres wskazany w komunikacie, również poza godzinami funkcjonowania samego wydarzenia.
2: Reklama.
5: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Rick.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw kadr, Sanok. Asystent projektanta, Sanok. Fizjoterapeuta, Prusie. Frezer, Sanok. Kierowca kategorii C plus E, Bukowsko. Kierowca kategorii B, Sanok. Kierowca samochodu ciężarowego, Sanok. Magazynier, Zakusz. Mechanik pojazdów samochodowych, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator koparki, Repcza. Operator koparko-ładowarki, Repcza. Operator produkcji, Zakusz. Operator tokarki, Sanok. Pomoc kuchenna, Sanok. Pracownik działu logistyki, Sanok. Pracownik produkcji, montażu, Sanok. Rehabilitant, Sanok. Śluza spawacz, Sanok. Śluza spawacz, Vespo. Technik farmaceutyczny, Sanok. Tokarz tokarki konwencjonalnej, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Nie tylko samą giełdą pracy dzisiaj poranek żyje w tej ostatniej godzinie, ale przecież też już na dobre wita nas okres jesienno-zimowy. To czas, kiedy strażacy najczęściej wyjeżdżają do interwencji związanych z pożarami sadzy w kominach. Niestety takie zdarzenia niosą za sobą poważne konsekwencje, od zadymienia i zniszczeń w budynku, aż po realne zagrożenia życia mieszkańców. W przewodach kominowych, w których przez lata nie wykonywano regularnych czyszczeń, gromadzi się nagar i wystarczy wysoka temperatura, by osady zajęły się ogniem. Przepisy mówią, że obowiązek regularnego czyszczenia przewodów kominowych nie jest dobrą wolą właściciela domu, lecz wymogiem prawnym. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w każdym budynku, w którym zachodzi proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 18 września 2026 roku.

elektryka, sulistrowa, pomocnik ślusarza, sulistrowa, pracownik biurowy, staż, krosno, pracownik biurowy, staż i skrzynia.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Reklama. Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4

zbliża się na naszej antenie najświeższe wydanie wiadomości, zanim informacje z kraju i ze świata, to muzycznie mamy dla was jeszcze jeden przebój, a to właśnie Two Colors i Loveful, przebój, który mam nadzieję przed południem też jeszcze troszeczkę sprawi wam uśmiechu na twarzy, bo to jedna z dzisiejszych propozycji od naszych radiosłuchaczy. Pamiętajcie, kontakt do poranka, trendystart@trendradio.pl, adres, pod który również trafiają wasze muzyczne ulubione propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
2: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
1: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
3: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, powiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
5: Zanim padną ostatnie słowa w programie Trendy Start, to jeszcze szybka prognoza pogody, która mówi nam o tym, że dzisiaj w większości regionu więcej rozpogodzeń, aczkolwiek i deszcze też momentami może pojawić się na podkarpackiej i małopolskiej ziemi. Na termometrach z kolei w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą 7, wiatr niekorzystny, ciśnienie 1015 hektopaskali, a zegar mówi nam już o tym, aby kończyć program Trendy Start. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę. Zostawiam Was w towarzystwie naszego duetu Ania i Marcin. Już za chwileczkę witają Was w programie 90 w 60, a my, no właśnie, jutro od rana będziemy z Wami w ten piątkowy czas. No a czwartek niechaj upłynie Wam jak najlepiej. Kłaniamy się, pozdrawiamy i mówimy do usłyszenia raz jeszcze. Cześć.
0: Reklama.
6: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo!
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama 96.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Hello. Dzień dobry, dzień dobry. Co to mamy dzisiaj w planie? Opowiadaj.
2: Słuchaj, mój drogi, co tam? Słyszałam, że śniadanie robisz.
1: Robię śniadanie, o, później 12. Robię obiad i zrobię też kolację. Już gwarantuję, że zjem ją sam.
2: No
1: bo
2: wiem.
1: Nikt więcej nie lubi takich smaków, wiesz o tym, nie?
2: No wiem, Marcin, no bo tak, nie doprawisz.
1: Awokado z cytryną.
2: Jeszcze, Marcin, słuchajcie.
1: Do tego kiełbasa z wojska, pamiętaj.
2: No fileta, standardzik, nie?
1: No tak,
2: chyba
1: oczywiście.
2: Na każdym polskim stole.
1: Musi się pojawić.
2: I on tylko wygląda ładnie od zewnątrz, bo od spodu spalony jeszcze przykryty.
1: A wiesz, co dzisiaj jadłem? Wątróbkę z...
2: No
1: wątróbka, słuchaj, już, tak z rana. Wątróbka z...
2: Na śniadanie?
1: Z prażoną kukurydzą.
2: Marcin.
1: No?
2: Ty potem mi nie mów, że cię brzuch boli, bo ja to właśnie przez to.
1: No nie, ale to myślisz, że to jest zła konsystencja na poranek?
2: Nie, no jeżeli chcesz mieć jakieś tam przygody żołądkowe za dnia i lubisz zaskoczenia, to co ci powiem?
1: Co powiem, no jednorazowo tak po prostu wyszło, no.
2: Ja
1: pozdrawiam Tomka, to jest człowiek od kulinariów. Zróżnicowanych i oczywiście szef kuchni, także pozdrawiam gorąco i serdecznie.
2: Pozdrawiamy.
1: Byłem na tak zwanym posmakowaniu.
2: No to w takim razie czekamy też na info od Tomasza, czy takie śniadania są
1: dobre. A wy piszcie do nas, co na obiad jecie, bo to nas interesuje, bo słuchajcie, pora obiadowa, jakby nie patrzeć, przybliża się, o, tak tupta, szybciutko.
2: No jest, dokładnie.
1: Dzień dobry,
2: cześć,
1: Ania.
2: Cześć i Marcin.
1: I 90 na godzinę. Wasz program, wasza muza, wasz vibe.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: ATC. Around the world.
2: Tak.
1: No, Marcin, jest państwo, które chciałbyś jeszcze zobaczyć?
2: Oczywiście, że tak. Na pewno jakieś takie, wiesz, Ameryki południowej. Mm-hmm. No w ogóle Brazylia, to jest dla mnie ten. Pięknie. Australia też.
1: A ja cię widzę na Rio de Janeiro.
2: Też, jak najbardziej, ale chciałbym też Etiopię i tego typu.
1: No też,
2: słuchaj,
1: też.
2: Te regiony. No i Afryka też przepiękna. Ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą, który jeździ regularnie, służbowo właśnie do i właśnie gdzie on właśnie, nie pamiętam jaką już konkretnie państwo, na pewno coś związane z koloniami francuskimi, natomiast mówi, że tam po prostu czas zatrzymał się w latach 90. Jest taki luz.
1: Ale wiesz co, moja koleżanka była niedawno w Kenii.
2: O, w Kenii, tak.
1: I była zachwycona. Naprawdę.
2: Czym?
1: No tym spokojem.
2: Tym spokojem, tak.
1: Tym spokojem.
2: Ludzie po prostu nie zastanawiają się nad rzeczami mało istotnymi i po prostu żyją sprawami, które są tylko i wyłącznie istotne i ważne na dzień codzienny.
1: No tak.
2: Around the world, właśnie dookoła świata was zabieramy teraz. W zasadzie blisko, bo do Niemiec.
1: Bliziutko.
2: Co mamy zrobić? Zagrać, no taki kawałek, słuchajcie, który pod koniec lat 90.
1: Chyba najbardziej popularny, tak.
2: I oczarował świat. ATC.
1: Dalej,

0: Przypominam oczywiście, że na naszej antenie nadal trwa konkurs do zgarnięcia podwójna wejściowa na koncert Abba i inni symfonicznie. Ten koncert odbędzie się już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Także warto będzie przeżyć taką muzyczną podróż do złotej ery lat 70., 80. No i jak zgarnąć taki podwójny bilet? Jest to bardzo proste, wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: jak nazywa się najpopularniejsza piosenka zespołu Bee Gees? Raz jeszcze przypomnę, jak nazywa się najpopularniejsza piosenka zespołu Bee Gees. Na pewno kojarzycie ten zespół, szczególnie z naszej anteny. No i mają taki jeden hit, który no chyba zna cały świat. I nie przesadzam, swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer 7148trendy.konkurs i właśnie poprawna odpowiedź na pytanie, raz jeszcze przypomnę, jak nazywa się najpopularniejsza piosenka zespołu Bee Gees. No to co, czekam?
1: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM. Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
0: Faithless, God is a DJ. No, ja kocham ten utwór i ogólnie DJ Faithless to jest dla mnie...
4: Ja pamiętam, kiedy wszyscy to grali i do dzisiaj chyba tak pozostało, prawda? Ta brytyjska grupa tak do dzisiaj jest bardzo sławna za sprawą oczywiście wyjątkowych takich przebojów.
0: Insomnia na przykład. Insomnia, usłyszałam po raz
4: jaki
0: pierwszy.
4: To był w ogóle hit. No. Insomnia, jejku, imprezy wszystkie buczały.
0: Zagramy, jeszcze zagramy, no pewnie.
4: Z daleka tym, nie?
0: Mhm.

God is a DJ.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Dance for Color.
2: More of the Hot. No właśnie. Tak. No to znana piosenka, znany hit. Słuchajcie, powstał w 95.
1: Dokładnie.
2: I to połowa była lat 90. Wiedzieli, w którym kierunku iść, żeby po prostu coś, że tak powiem,
1: chociaż to już była taka końcówka.
2: Anka, a ty teraz, jeśli miałabyś pójść w jakieś modowe rzeczy, ale takie na topie, które zawsze pójdą w latach 2026, to co by to było?
1: No Marcin, teraz krata wraca do mody.
2: Kompletnie nie znam. Krata?
1: Krata wraca. Jaka krata? Do mody. No koszule w kratkę.
2: A myślałem, że w kratkę. Aha, no tak, w kratkę, no dobrze.
1: Naprawdę.
2: Ale to chodzi o jakieś
1: wracają
2: takie podkolanówki w kratkę?
1: Dzwony,
2: czy
1: tak zwane spodnie flair wracają.
2: Czyli takie potykaczki.
1: Czyli wiesz, może tak być, no, bo tutaj jest nogawka prosta, no a tu nagle jest
2: uwielbiam,
1: mega rozkloszowana.
2: Uwielbiam, kiedy Anka przychodzi w takich, bo zawsze muszę nadepnąć.
1: No i potem wychodzę brudna.
2: A to, że brudna to nie jest, ale później takie farfocle wychodzą.
1: No są, są.
2: A to jest najfajniejsza sprawa. I zawsze brudne dołem.
1: No i później...
2: Czyli co, krótko, co by to było?
1: Na mnie jak na krejzola.
2: Czyli krótko, co by to było?
1: Marcin, no... spodnie.
2: Tak?
1: Tak.
2: Które?
1: Flair.
2: Dzwony.
1: Jeansowe, tak jest.
2: Okej, dobra.
1: Rozkloszowana nogawa, dalej w modzie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Face.
2: Superhero.
1: Może miłość.
2: Z reguły gramy.
1: Tak jest, ale dzisiaj Sea of Love pojawi się na antenie.
2: Tak, widzicie na horyzoncie jakąś miłość dookoła, bo ja nie widzę.
1: Nic się jesienią ciężko zauważyć.
2: Bo czasami trzeba przejść dwie górki, za trzecią dopiero się pojawiasz o tym.
1: No tak możliwe, że no, jest.
2: A ty właśnie szukałaś, myślałaś, że przejdziesz jedną górkę od razu. Nie, tak nie wygląda to. U ciebie akurat było za Himalajami.
1: To ty musisz bardziej robić.
2: Tak, wyszłaś za Himalaj i zobaczyłaś z górki.
1: I tam go zobaczyłam, no.
2: No dobrze,
1: stał tam, czekał, w koszuli, tak? W kratę.
2: Tak?
1: No.
2: Z brzuchem czy bez?
1: Z brzuchem.
2: No, widziałem o tym. O jejku, wiedziałem, że
1: jak
2: to się
1: inaczej
2: skończy.
1: Miałabym go zobaczyć?
2: No właśnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Gorlicach przy ulicy Bardiowskiej powstanie funkcjonalny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park and Ride. Wartość inwestycji przekracza 2,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski wynosi ponad 1,8 miliona. Inwestycja obejmie odcinek ulicy Bardiowskiej od rejonu dawnego dworca autobusowego do ronda przy Urzędzie Skarbowym. W ramach zadania przebudowany zostanie około 120-metrowy odcinek ulicy Bardiowskiej. Zmieniona zostanie organizacja ruchu i rozdział pasów jezdni, a także powstanie 35-metrowa zatoka autobusowa oraz 26 miejsc parkingowych. Istotnym elementem inwestycji będzie również budowa bezpiecznych ciągów pieszych, które połączą przystanki autobusowe z parkingiem oraz pozostałą infrastrukturą węzła. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, co pozwoli uporządkować gospodarkę wodami opadowymi na tym obszarze. Ważną częścią przedsięwzięcia będzie punkt obsługi pasażerów, który ma uzupełnić funkcję węzła przesiadkowego przy ulicy Bardiowskiej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Jodłowej jeszcze przed końcem tego roku zakończy się modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Umowa na realizację tej wyczekiwanej inwestycji już została podpisana. W ramach zaplanowanych prac robotnicy wymienią sztuczną trawę na nową oraz wyrównają nierówności płyty boiska, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
3: Modernizacja poprawi stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność boiska dla wszystkich jego użytkowników. Cel jest prosty, aby na boisku Mój Orlik 2012 młodzież chciała jeszcze więcej spędzać wolnego czasu, trenować, spotykać się, a przede wszystkim aktywnie spędzać ten wolny czas. Zakres inwestycji obejmuje renowację nawierzchni poliuretanowej, oczywiście wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów.
1: Całkowity koszt prac wyniesie blisko 900 tysięcy złotych, z czego ponad 140 tysięcy złotych stanowi pozyskane dofinansowanie. Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych osób do tej pory byli zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą. Mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Jasielskiego Magistratu.
4: Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest w naszym mieście od ponad 20 lat i przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną czy też zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne naszego miasta. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki, grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne, a także radni Rady Miejskiej Jasła.
1: Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle.
0: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
10: Jeszcze trochę czasu mamy, bo przed godziną 13 dopiero rozwiązanie w programie Granie na Żądanie. Jeszcze możecie wziąć udział w trwającym konkursie do zgarnięcia podwójny bilet na koncert ABBA i inni symfonicznie. Koncert odbędzie się już 15 października w Jasielskim Domu Kultury, także warto wtedy tam być, szczególnie jak nie macie planów na wieczór, a i zimny, jesienny, to na pewno jest to super spędzenie czasu. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi, jak nazywa się najpopularniejsza piosenka zespołu Bee Gees. Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe, jak nazywa się najpopularniejsza piosenka zespołu Bee Gees. Na pewno znacie ten hit, dlatego poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer 7148trendy.konkurs, no i właśnie ta poprawna odpowiedź. Także czekam na SMS-y, czekam.

0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: Look Twice, Move That Body.
3: O, to teraz do Szwecji się przenosimy. Muzyka Eurodance była nie tylko popularna w Niemczech, nie tylko popularna we Włoszech, Francji, Holandii czy Belgii, ale też właśnie w Szwecji.
2: Tak jest.
3: Ale fajnie było robić w Szwecji kawałki. Wiesz czemu? Bo tam jest trochę chłodniej, więc wiesz, Eurodance zachęca do tego, żeby się ruszać szybko.
2: No i podgrzać więc temperaturę, tak.
3: No to dlatego właśnie mówię.
2: Można było hulać.
3: No tak, i dlatego tamte kawałki szwedzkie są bardzo gorące, ciepłe.
2: No są, są.
3: 94 rok. Move that body. No właśnie, ruszamy tym ciałem trochę i w prawo, i w lewo.
2: Ruszaj, ruszaj.
3: W górę i w dół.

dance. You have to tease me, can't keep still, it's time to party.

get a sex appeal.

głosem.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Night Rhythm, Move It Now.
2: Tak.
1: No trochę mniej znany kawałek.
2: Jak mniej? No ty to nie zna, ty nie znasz tego kawałka.
1: Znam, ale nie jest aż tak bardzo popularny.
2: O czym ty mówisz? To najbardziej, najbardziej nie zgodzę się z tym.
1: Ja się zgodzę.
2: Absolutnie nie zgodzę się, nie zgodzę.
1: Ja się zgodzę. To zaraz przypytamy naszych redakcyjnych znajomych, co uważają.
2: Absolutnie. Nic nie warta.
1: Tak myślisz?
2: No, ta sprawa.
1: Marcin, sprawdzimy to.
2: Sprawdzimy.
1: Robimy testa.
2: Dobra, kawałek znany. Marcin Rogala pisze, że Marcin, co ona nie zna tego od razu.
1: Zna, na pewno. No, Marcin to wie wszystko.
2: Gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
2: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
3: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
4: Dopiero dostałem informację od małżonki, dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
2: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
1: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął antenę.

0: satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
1: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
2: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
0: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce dość szaro, tego popołudnia może jeszcze popadać, ale tylko przelotnie. W nocy 6-7 stopni nad zerem, jutro w trakcie dnia 15 w Tarnowie, 14 w Sanoku, Krośnie oraz Jaśle.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. /konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw. Reklama.
15: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Jesteśmy już po 14 popołudnie, czwartkowe popołudnie trwa. Dzisiaj też kolejny mecz STS-u Sanok w nowym sezonie Polskiej Hokej Ligi. Tym razem u siebie w Arenie Sanok o 18:00 Sanoczanie zmierzą się z GKS-em Jastrzębie. No i trzymamy kciuki, mimo że być optymistą jest dość ciężko. Teraz wracamy do grania i przed nami Backstreet Boys. Klasyk, klasyk.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość od Laury Branigan, nieżyjącej już artystki, która zostawiła jednak po sobie naprawdę bardzo dużo przebojów. No i czuć w nich siłę jej głosu. Laura Branigan, The Power of Love.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534 360 000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
3: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Zajrzyjmy sobie do świata piłki nożnej, ale tej kobiecej, do Ligi Mistrzów, bo tam cuda wyczynia Ewa Pajor z Barcelony. Wczoraj FC Barcelona pokonała zespół z Paryża 5-2, a Polka 2 bramki i asystę. Pani Ewo, ja mam takie pytanko, takie luźne. Nie chciałaby pani sobie przyjechać do Polski i jutro zagrać z chłopakami? A najlepiej to zamiast?

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez ulicę Sanoka. Tu spowolnienia zdarzają się na wyjeździe w stronę Zagórza oraz na skrzyżowaniu dróg Przemyskiej, Lwowskiej i Bony. Zwalniamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego. W Krośnie spowolnienia na ulicy Jana Pawła w kierunku Jasła, to spowodowane pracami drogowymi. Także na ulicy Podkarpackiej utrudnienia na Bohaterów Westerplatte oraz na ulicach Legionów, Korczyńskiej i Niepodległości. Wjeżdżę szczególnie uważajmy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego, a także w centrum miasta. Gorlice zwalniają na ulicach Kościuszki, Parkowej, Mickiewicza, Legionów oraz na wyjeździe w stronę Wiecza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 5 osób zostało zaatakowanych przez nożownika dziś rano na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jak przekazała policja, 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 3 księży oraz znajdujących się w pobliżu kobietę i mężczyznę. 3 osoby trafiły do szpitala. 3 osoby trafiły do szpitala, 2 księży zmarło. Stan kolejnej osoby jest wciąż poważny. Policjanci zatrzymali podejrzanego na miejscu. Obecnie na terenie opactwa trwają czynności funkcjonariuszy, w tym oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie świadków. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało. Szkoły w Jarosławiu otrzymały zalecenie, aby nie wypuszczać dzieci na zewnątrz. Placówki szkolne informują, że istnieje konieczność odebrania dzieci ze szkoły. W sprawie ataku nożownika został zwołany sztab kryzysowy.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność pobytu ponad 4000 cudzoziemców. W ponad 220 przypadkach stwierdzili naruszenia. Ostatnio strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali Filipińczyka, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielasz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Funkcjonariusze z placówki w Sanoku w ramach kontroli legalności pobytu sprawdzili 41-letniego obywatela Filipin. Jak się okazało, cudzoziemiec przebywał w Polsce nielegalnie. Nie miał ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu w Polsce. Posiadał czeską decyzję zobowiązującą do powrotu, ale jej nie wykonał. Wjechał do Polski nielegalnie, przekraczając granicę. Mundurowi z Sanoka wydali mu decyzję powrotową i 3-letni zakaz wjazdu do państw Schengen. Cudzoziemiec zgodnie z postanowieniem sądu trafił do ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców. Tutaj oczekuje na transport drogą lotniczą do kraju.
1: Cudzoziemiec zgodnie z postanowieniem sądu trafił do ośrodka dla cudzoziemców. Tutaj oczekuje na transport drogą lotniczą do kraju pochodzenia. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził dofinansowanie projektu realizowanego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu przy ulicy Bardiowskiej powstanie funkcjonalny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park & Ride. Wartość inwestycji przekracza 2,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski wynosi ponad 1,8 miliona. W ramach zadania przebudowany zostanie około 120-metrowy odcinek ulicy Bardiowskiej. Zmieniona zostanie organizacja ruchu i rozdział pasów jezdni, a także powstanie 35-metrowa zatoka autobusowa oraz 26 miejsc parkingowych. W siedzibie samorządowego kraju Preszowskiego w Preszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie małego projektu pod nazwą Transgraniczne Partnerstwo Edukacji Zawodowej na rzecz budowania wzajemnego zaufania, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Projekt będzie realizowany przez zespół szkół w Iwoniczu we współpracy ze szkołą w Stropkowie. Jednym z głównych działań będą wspólne warsztaty dla uczniów poświęcone nowoczesnej diagnostyce pojazdów i systemom TPMS oraz drukowi 3D w edukacji technicznej i motoryzacji. Zajęcia będą miały praktyczny charakter i umożliwią młodzieży zdobywanie nowych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Zaplanowano również warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w procesie tworzenia i realizacji zajęć edukacyjnych. Dziś na krośnieńskim lotnisku odbędzie się nocny pokaz Night Glow połączony z dynamicznym laser show. Wydarzenie odbędzie się w ramach balonowych Mistrzostw Świata. To wyjątkowa okazja dla mieszkańców i turystów, aby z bliska podziwiać ponad 100 potężnych statków powietrznych. Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 na terenach zielonych krośnieńskiego lotniska od strony ulicy Kaczorowskiego. Bramy dla widzów będą otwarte od 19. 2 października w Bibliotece Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy odbędzie się konferencja Szkoła, która rozumie. Wydarzenie przygotowano z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych oraz osobach zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji. Tematyka spotkania obejmie zagadnienia związane z budowaniem relacji w szkole, neuroróżnorodnością, dobrostanem uczniów i nauczycieli oraz znaczeniem języka i komunikacji w codziennej pracy edukacyjnej. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30, a oficjalne otwarcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 10.00.
5: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
11: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Lalka to jest temat, który przewija się nie tylko wśród maturzystów tym razem. Oczywiście to za sprawą serialu, a za chwilę pojawi się jeszcze film. Obliczono, ile na dzisiejsze pieniądze Wokulski wydał na Izabelę Łęcką. Trzymajcie się mocno, prawie 42 miliony złotych. Ale zobaczcie, taki bogaty tyle kasy wydał, a BM-ką po nią nie podjechał.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału dzieci i opiekunów w spotkaniach z Joanną Jagiełło, inspirowanych serią książek detektywistycznych. Spotkania odbędą się 30 września o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego 41 oraz o godzinie 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej 124. Spotkania realizowane są w ramach projektu Tajemnice między stronami, dofinansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna. Już w niedzielę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do gór z niesieniem pomocy potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Sowinie, OSP wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Brzyskach oraz organizacja Szczyty Dobra zapraszają na charytatywny marsz na górę Liwocz. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie dla Łucji i Antosia. Są to mali wojownicy, którzy każdego dnia mierzą się z problemami zdrowotnymi wymagającymi specjalistycznego sprzętu, kosztownego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji. Zebrane podczas marszu fundusze zostaną w całości przeznaczone na wsparcie ich procesu leczenia, dając dzieciom realną szansę na lepszą przyszłość. Oficjalny start wydarzenia zaplanowano na godzinę 14 przy pierwszej stacji drogi krzyżowej prowadzącej na szczyt. O godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a zwieńczeniem spotkania o godzinie 16 będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych oraz uroczyste wpisy do księgi wydarzenia.

Wspominałem już o tym, dzisiaj Dzień Stylistki Rzęs. Normalnie takie święto w kalendarzu, o tym, że to zawód, który może przynieść mnóstwo kasy, nikogo nie trzeba przekonywać, zwłaszcza pań, bo wiedzą, ile wcześniej trzeba się zapisywać. No i trzeba przyznać, najsłynniejszy agent świata to przy najpopularniejszej stylistce na osiedlu leszcz. W życiu nie zdobędzie tyle informacji, ile ona podczas ploteczek w pracy. Drodzy panowie, wy może nawet nie wiecie, kim jest najbliższa stylistka rzęs w okolicy, ale ona wie o was wszystko.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy.

0: Pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
1: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
0: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
0: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
4: To nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam, mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. I wtedy to nabrało tempa.
0: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia może jeszcze popadać na Podkarpaciu w Małopolsce, ale nie intensywnie. Raczej taki kapuśniaczek. Natomiast jutro w trakcie dnia więcej tych opadów. Termometry pokażą natomiast 15 stopni w Tarnowie i Gorlicach, po 14 w Sanoku, Krośnie oraz Jaśle.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
2: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Czwartkowe popołudnie po 15, a to oznacza, że rozpoczyna się giełda pracy w Trendy Radio, czyli oferty zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski na naszej antenie. Oczywiście cały czas też mnóstwo trendy hitów. Teraz Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 1 października w Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbędzie się otwarta i bezpłatna konferencja poświęcona magazynom energii, nowoczesnym systemom zarządzania energią oraz możliwością uzyskania wsparcia na inwestycje w gospodarstwach domowych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak działają magazyny energii, kiedy ich zastosowanie może przynieść korzyści oraz w jaki sposób odpowiednie zarządzanie energią może pomóc w ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Start o godzinie 16. W sobotę w stajni Pruchnik w Skórowej odbędzie się wydarzenie rolnicze pod hasłem Agrostajnia. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 11 od wystawy koni. Od godziny 13 czas umilą występy licznych zespołów ludowych i kapel. Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 14, a zaraz po nim odbędzie się pokaz orki konnej oraz zabiegów agrotechnicznych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Zaplanowano także pokaz młocki owsa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej oraz uroczysty przejazd ciągników i maszyn rolniczych. Całość wydarzenia zwieńczy o godzinie 18 huczna zabawa taneczna z zespołem Milagro. Ponadto na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, kowalstwo artystyczne oraz produkty od lokalnych producentów.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
3: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
4: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujący projekt Idea Tarnów dofinansowany z Funduszy Szwajcarski.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy, jak jeździ się po drogach naszego regionu. Najpierw jednak posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Przed godziną 14 w miejscowości Krasna w powiecie krośnieńskim kierujący samochodem osobowym zjechał z drogi, wjechał do rowu i uderzył w przepust. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Z kolei tuż po godzinie 14 na drodze krajowej nr 94 w Mirocinie doszło do zderzenia Audi i Toyoty, a po godzinie 13 na ulicy Narutowicza w Stalowej Woli zderzyły się Opel, Astra i Audi. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Policjanci pracowali też na miejscu innego zdarzenia, do którego doszło około godziny 10 na drodze krajowej nr 94 w Dębicy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca Mazdą podczas włączania się do ruchu najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu Citroenowi. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń.
1: Dziękujemy za informacje, które przygotowali funkcjonariusze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, gdzie trzeba zwolnić wyjeżdżając w stronę Zagórza, oraz na ulicach Lipińskiego, Bony, Mickiewicza, Staszica, także Kościuszki, Jagiellońskiej. Nogę z gazu ściągamy na Rymanowskiej i Dmowskiego, dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej i Jana Pawła, na Nitce w stronę Jasła, tam trwają prace drogowe. Poza tym troszkę wolniej na ulicy Legionów, Czajkowskiego, Podwalu, Bursaki oraz Niepodległości. Utrudnienia na skrzyżowaniu Lwowskiej i Bohaterów Westerplatte w postaci zablokowanego wjazdu w ulicę Bohaterów. Jedziemy teraz przez Jasło. Spowolnienia na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego oraz ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Jagieły i Mickiewicza. W Gorlicach trudniej się jedzie ulicami Parkową, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz musimy postać chwilę na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, wyjeżdżając z Gorlic.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 5 osób zostało zaatakowanych przez nożownika dziś rano na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jak przekazała policja, 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 3 księży oraz znajdujące się w pobliżu kobietę i mężczyznę. 3 osoby trafiły do szpitala, gdzie jeden z zaatakowanych księży zmarł. Stan pozostałych 2 osób jest bardzo poważny. Wcześniejsze informacje o śmierci drugiego z księży zostały zdementowane. Policjanci zatrzymali podejrzanego na miejscu. Obecnie na terenie opactwa trwają czynności funkcjonariuszy, w tym oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchiwanie świadków, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
2: Została tam zatrzymana osoba, sprawca, obywatel Ukrainy, osoba ta raniła 5 osób, które znajdowały się w

0: Przeworsku. Niestety jedna z tych osób w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Prowadzone są wszystkie czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Trwają także czynności związane z zatrzymaniem osoby sprawcy, bo nie jest on wciąż jeszcze osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Poddawany on jest badaniom. Dopiero jak będzie możliwe jego osadzenie w tym pomieszczeniu, to znajdzie się tam w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu. Na pewno w ciągu 48 godzin od zatrzymania będą podejmowane także decyzje w przedmiocie przedstawienia zarzutów zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy.
1: W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie. Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało. Szkoły w Jarosławiu otrzymały zalecenie, aby nie wypuszczać dzieci na zewnątrz. Placówki szkolne informują, że istnieje konieczność odebrania dzieci ze szkoły. W siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego podpisano umowę na budowę nowego magazynu energii elektrycznej, który powstanie na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Inwestycja o wartości ponad 1 300 000 zł zostanie zrealizowana przez lokalną firmę do końca marca przyszłego roku. Nowy magazyn o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW posłuży do stabilizowania sieci oraz efektywnego wykorzystania prądu produkowanego z odnawialnych źródeł energii. Urządzenie wesprze bilansowanie energetyczne zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i całego krośnieńskiego klastra energii. Co ważne, projekt zyskał unijne wsparcie i jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. To część większego zielonego planu miasta. Krośnieński Holding Komunalny eksploatuje już 3 mniejsze magazyny energii, a w trakcie realizacji jest 6 kolejnych projektów, m.in. przy elektrociepłowni Krosno oraz oczyszczalni ścieków.
2: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Jutro w Bieździadce w gminie Kołaczyce odbędą się wyjątkowe uroczystości patriotyczne. O godzinie 10 rozpocznie się polowa msza święta, po której nastąpi oficjalne odsłonięcie obelisku i tablicy upamiętniającej dramatyczny zrzut broni dla Armii Krajowej z kwietnia 1944 roku. Głównym punktem zaplanowanych na godzinę 11 uroczystości będzie widowiskowy, symboliczny zrzut z przelatującego samolotu oraz apel pamięci, mówi Katarzyna Gajda-Bator, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału IPN.
3: I było to bardzo spektakularne wydarzenie jak na tamte czasy, ponieważ zrzut materiału z brytyjskiego samolotu odebrali żołnierze z placówki właśnie AK w Gwieździadce, ale było ono bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że obok znajdował się stary dwór 900 metrów od tego miejsca zrzutowego i tam stacjonowali Niemcy, więc najprawdopodobniej była obawa, że to zdarzenie, ta akcja się nie uda. Minęło 82 lata od tego wydarzenia, ale skąd ten pomysł? Właściwie to ten pomysł zrodził się w sercach i w myślach uczniów liceum ogólnokształcącego w Kołaczycach.
1: W wydarzeniu obok rodzin żołnierzy AK i kombatantów weźmie udział zastępca kanadyjskiego atasze obrony major Tys Hudeman, co nawiązuje do udziału kanadyjskich lotników w lotach nad okupowaną Polską. W najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 14 w SPGK ZOS w miejscu piastowym odbędzie się Biała Sobota. Na uczestników czeka wiele bezpłatnych badań, konsultacji i porad: morfologia krwi, glukoza, pomiar ciśnienia tętniczego, spirometria, cytologia płynna, konsultacje dietetyczne, konsultacje fizjoterapeutyczne. Ponadto dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, zabawy i animacje, słodkie niespodzianki i naukę podstaw pierwszej pomocy. Szczegóły są dostępne na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
4: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidl. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was bedardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
9: Reklama.

Noce coraz chłodniejsze, rozpoczyna się powoli sezon grzewczy. Nie ma co się dziwić przy obecnych cenach opału, że ludzie szukają tańszych alternatyw, tylko uwaga, policja ostrzega, że jest jakaś totalna plaga oszustw. Krótko mówiąc, w internecie jest jakieś ogłoszenie, pelet czy też węgiel w okazyjnej cenie z dowozem, dzwonimy, płacimy, przelewamy i kontakt się urywa. Ani pieniędzy, ani opału. Jedynie co, to tak, faktycznie robi się cieplej, bo możemy się z tych nerwów aż zagotować. Uważajmy, żeby ten sezon grzewczy nie okazał się jeszcze droższy niż powinien.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw kadr, Sanok. Asystent projektanta, Sanok. Fizjoterapeuta, Prusie. Frezer, Sanok. Kierowca kategorii C plus E, Bukowsko. Kierowca kategorii B, Sanok. Kierowca samochodu ciężarowego, Sanok. Magazynier, Zakusz. Mechanik pojazdów samochodowych, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator koparki, Sercza. Operator koparko-ładowarki, Sercza. Operator produkcji, Zakusz. Operator tokarki, Sanok. Pomoc kuchenna, Sanok. Pracownik działu logistyki, Sanok. Pracownik produkcji, montażu, Sanok. Rehabilitant, Sanok. Śluza spawacz, Sanok. Śluza spawacz, Bespo. Technik farmaceutyczny, Sanok. Tokarz tokarki konwencjonalnej, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
4: Sąsiedzie, cikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
3: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Co było hitem na początku lat 90? No to sprawdźmy. 24 września 1990 roku. Jestem ciekaw, czy kojarzycie, czy pamiętacie ten numer? Maria McKee, Show Me Heaven. Sprawdźmy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu. Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
2: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
3: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
4: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
3: To ja nie wiem.
4: Tyle. To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
3: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7:00 z radia.
1: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
5: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje, także gotówka.

0: gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją, każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
1: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce zakręcą się w okolicach 6-7 stopni. Jutro w trakcie dnia spore opady deszczu, duże zachmurzenie, no i 14 na termometrach w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 15 w Tarnowie i Dębicy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Muzyka i głos AI.
9: Co

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Planujesz jesienny remont?

0: Allegro Smart.
1: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 16, czwartkowe popołudnie. No i przed nami Nadja Body Talk na 101,9 oraz 95,2 FM. W tej godzinie nie zabraknie też kolejnych ofert zatrudnienia. Giełda pracy w Trendy Radio.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 18 września 2026 roku.

no, pomocnik elektryka, sulistrowa, pomocnik ślusarza, sulistrowa, pracownik biurowy, staż, krosno, pracownik biurowy, staż, iskrzynia, pracownik biurowy, staż, rymanów, pracownik fizyczny, krosno, pracownik ogólnobudowlany, krosno, pracownik produkcji.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
1: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świnobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świnobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarski.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Laura Branigan, jeden z mniej znanych obecnie, bo swojego czasu był dużym hitem, z mniej znanych singli od Laury. I jestem ciekaw, to będzie taka zagadka, czy kojarzycie ten kawałek? Dla fanów lat 80. czy 90. bardzo ważny test.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z posterunku w Chorkówce zatrzymali nietrzeźwego kierującego Volkswagenem, który wjechał do przydrożnego rowu. 54-latek miał ponad 3 promila alkoholu w organizmie i posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: W wyniku zdarzenia kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Badanie stanu trzeźwości 54-letniego kierującego wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 54-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań, a jego samochód został odholowany. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku sądu.
1: Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Ryglice podpisała umowę na wykonanie kolejnych 4 nakładek asfaltowych na drogach gminnych. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana w miejscowości Lubcza, Uniszowa oraz Bistuszowa. Łączna wartość zadania wynosi około 690 tysięcy złotych. Prace zostaną wykonane do końca października bieżącego roku. Podkarpacki oddział NFZ, tak jak i inne oddziały w Polsce, ogłosił konkurs na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 8 października. Aby pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego ruszyły jeszcze w październiku, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału NFZ.
3: W Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu, a prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. W ramach nowego programu pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie i wizytę podsumowującą, podczas której lekarz omówi wyniki tego badania i wyda oczywiście dalsze zalecenia, jeśli będą takie potrzebne.
1: Z programu w kierunku raka płuc skorzystają osoby w wieku 55 do 74 lata z historią palenia tytoniu, minimum tzw. 20 paczkolat, z okresem, w którym nie paliły, oraz w wieku 50 do 54 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą tzw. 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat z dodatkowymi czynnikami ryzyka.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W niedzielę w Zarszynie odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Głównym punktem programu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 3 wybitnym lokalnym postaciom, Irenie Łożańskiej oraz Józefowi i Tadeuszowi Florianom. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina biskupa w Zarszynie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu pod budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej 30, gdzie o godzinie 12 nastąpi oficjalne odsłonięcie upamiętnienia. Na wydarzenie zapraszają Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wójt gminy Zarszyn oraz lokalna parafia i biblioteka. W sobotę w stajni Pruchnik w Skórowej odbędzie się wydarzenie rolnicze pod hasłem Agrostajnia. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 11 od wystawy koni zorganizowanej przez OZHK w Rzeszowie, w ramach której będzie można podziwiać również wystawę klaczy różnych ras. Od godziny 13 czas umilą występy licznych zespołów ludowych i kapel. Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 14, a zaraz po nim odbędzie się pokaz orki konnej oraz zabiegów agrotechnicznych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Zaplanowano także pokaz młocki owsa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej oraz uroczysty przejazd ciągników i maszyn rolniczych. Całość wydarzenia zwieńczy o godzinie 18 huczna zabawa taneczna z zespołem Milagro. Ponadto na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, kowalstwo artystyczne oraz produkty od lokalnych producentów.
0: Reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Firma Elporem i Elpa Automatyka spółka z o.o. szukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw ofertowania kosztorysowania, specjalista automatyki, operator maszyn skrawających, tokarz, frezer, szlifierz, konserwator urządzeń dźwignicowych, elektryk, elektromonter, monter oraz spawacz z uprawnieniami. Praca w Połańcu na terenie Enea, elektrownia Połaniec, spółka z o.o. oraz w delegacji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@er-ea.pl lub składanie CV osobiście w sekretariacie spółki. Kontakt 15 865 64 01.
0: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Drogie panie, ja teraz tylko z takim drobnym przypomnieniem. W marcu przypominałem panom, to teraz panią. Za tydzień, za niecały tydzień, 30 września, mamy Dzień Chłopaka. Tak tylko mówię, żeby później nie było zaskoczenia i żeby nie było na mnie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 18 września 2026 roku. Podinspektor w Wydziale Informacji i Promocji Gorlice. Osoba na stanowisku podinspektora Gorlice. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog Gorlice. Pielęgniarka, linkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu Gorlice. Kosmetolog Wysowa Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz Wysowa Zdrój. Nauczyciel matematyki Świnica. Technik informatyk Gorlice. Grafik komputerowy Lipinki. Przedstawiciel handlowy Gorlice. Pracownik polowy pomiarowy praca na terenie kraju. Ślusarz Mszanka. Ślusarz spawacz Korczyna. Spawacz konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG praca na terenie kraju. Spawacz MAX 135 praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych praca na terenie kraju. Tokarz Gorlice. Spawacz MIG-MAG Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji Gorlice. Płytkarz glazurnik praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych praca w Niemczech. Murarz praca w Niemczech. Glazurnik praca w Niemczech. Brojarz pracownik ogólnobudowlany praca na terenie kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, Gorlice. Konserwator elektryk, Gorlice. Stolarz meblowy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, Męcina Wielka. Pracownik pomocniczy Gorlice, kucharz Ropa, cukiernik Lipinki, kelner Regietów, magazynier Gorlice, magazynier Szczepańcowa, magazynier Ropica Polska, operator wózka widłowego Szczepańcowa, pakowacz ręczny Lipinki, pomoc kuchenna Kobylanka, opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Reklama. Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
5: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła. To ksiądz.
2: Znała pani tego księdza?
3: Tak, oczywiście. To rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
1: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych.

0: małych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
1: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
2: Telefon będzie wzbudzony. Po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
3: I tak, moi drodzy, 5 minut po godzinie 17 na antenie Trend Radia, czas na kolejne pasmo, czyli granie na żądanie. Wcześniej prognoza pogody, proszę bardzo, 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane, to jest oczywiście prognoza na ten wieczór i tę noc. Wiatr cały czas towarzyszy nam z zachodu, 9 w porywach do 20, a ciśnienie 1020 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei korzystna, o dziwo. Jutro natomiast możliwe przelotne opady deszczu, ale to już takie ostatki z ostatnich, naprawdę, godzin. 22 w porywach do 45 to wiatr. Jutro nie za ciepło, 14 kresek Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 15, a nawet 16, przepraszam, stopnia. 19 w sobotę, 21 w niedzielę, tak więc zapowiadają się znowu cieplejsze i słoneczniejsze dni.
4: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523,
4: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
11: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
3: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj rozpoczynam sam, bowiem, no wiecie, balony nad Krosnem, cały czas taka impreza w tym momencie się odbywa. No i Anię, że tak powiem, wywiało, bo podobno balon ma wylądować na rynku w Krośnie, więc ona tam, no właśnie, przygotowuje dla was fajną rolkę, tak więc bądźcie czujni, na pewno pojawi się na naszym fanpage'u. Ja mogę tylko słownie opisać, jak to będzie wyglądało. Natomiast przed nami oczywiście gorące i serdeczne, ciepłe i znamienne hity, które od poniedziałku do piątku towarzyszą wam między 17 a 19.20. Tak więc zapraszam gorąco, Mikoś Marcin, kłaniam się na początek sam. No i oczywiście zachęcam i zapraszam do wysyłania SMS-ów, pozdrowień. Pierwsze pozdrowienia już w zasadzie mogę zaprezentować. I pierwszą piosenkę. Edyta dla wszystkich pozdrawia bardzo gorąco, przede wszystkim swoje koleżanki ze znakowania. No i dedykuję piosenkę. Proszę bardzo, Gala.

Przebój za przeboje, moi drodzy, u nas na antenie Trend Radia, granie na żądanie. Spoglądam na SMS-y. Mamy czwartek, mamy też serdeczną dedykację dla Oli, obchodzącej, która obchodzi dzisiaj, o to chodziło, swoje 30 urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzina, uwaga, z Pilzna. Oczywiście dedykacja od twojej chrzestnej mamy, tak. No i tutaj pani Zuzanna gorąco i serdecznie pozdrawia. Też zamawia kawałek, który mamy zaprezentować. Z fajnego, no właśnie, krążka niebieskiego Bad Boys Blue. Wyłania się pierwszy track, You Are a Woman.

Lata 80. mają to do siebie, że zawsze coś wyjątkowego zagramy i tym właśnie hitem, który teraz zaprezentował się na antenie, to jest niewątpliwie You Are A Woman. Słuchajcie, przenosimy się do lat prawie 2005, nie, to 2002. Fragma, wtedy taka wokalistka blondyna była bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, popularna. Za sprawą teraz Krzysia, gorąca i serdeczna dedykacja dla przede wszystkim Henia, Agaty, Renaty i też Władysława, który dzisiaj dał czadu. To jest elektryk, który jest po prostu numerem jeden, jeśli chodzi o podłączanie wysokich napięć. Okej. I dla niego właśnie Time and Time Again. To właśnie ten numer został zamówiony teraz.

Granie na żądanie w Trendy Radio. Wielkie hity oczywiście od was dla was. Numer do nas 7148 trendy. To co macie do przekazania. Koszt złoty plus VAT. U nas serdeczna i miła dedykacja. Marzenka, dla ciebie pozdrowienia przesyła Arek. No i oczywiście prosił o zagranie fajnego, wyjątkowego przeboju. Fajny przebój. A proszę bardzo. My, my, my. Na pewno znacie. Oczywiście dedykacja też dla Urszuli z Sanoka. Pozdrowienia od Roberta z Jazowej. I jeszcze dedykacja dla Krzysia z Jasła, który, no właśnie, w końcu znalazł swoją drugą połowę. A wiesz, Krzysiu, kto gorąco i serdecznie ciebie pozdrawia? No właśnie, twoja najlepsza druga połowa ex. Poważnie, Patrycja? Nie wiem, o co chodziło. Taki SMS.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 3-miesięczny areszt dla 32-latka, który wniósł narkotyki i broń hukową na imprezę masową w Krośnie. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Krośnie. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na krośnieńskim lotnisku. Zatrzymany Daniel B. miał przy sobie znaczną ilość amfetaminy oraz pistolet hukowy z 10 sztukami amunicji. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak jak się okazało, był już wcześniej karany za podobne przestępstwo i w chwili zatrzymania przebywał na warunkach przedterminowego zwolnienia. Sąd rejonowy w Krośnie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Za popełnione czyny Danielowi B. grozi teraz do 10 lat więzienia. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność pobytu ponad 4000 cudzoziemców. W ponad 220 przypadkach stwierdzili naruszenia. Ostatnio strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali Filipińczyka, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Funkcjonariusze z placówki w Sanoku w ramach kontroli legalności pobytu sprawdzili 41-letniego obywatela Filipin. Jak się okazało, cudzoziemiec przebywał w Polsce nielegalnie, nie miał ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu w Polsce. Posiadał czeską decyzję zobowiązującą do powrotu, ale jej nie wykonał, wjechał do Polski nielegalnie przekraczając granicę. Mundurowi z Sanoka wydali mu decyzję powrotową i 3-letni zakaz wjazdu do państw Schengen. Cudzoziemiec zgodnie z postanowieniem sądu trafił do ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców. Tutaj oczekuje na transport drogą lotniczą do kraju.
1: Cudzoziemiec zgodnie z postanowieniem sądu trafił do ośrodka dla cudzoziemców. Tutaj oczekuje na transport drogą lotniczą do kraju pochodzenia. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził dofinansowanie projektu realizowanego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu przy ulicy Bardiowskiej powstanie funkcjonalny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park and Ride. Wartość inwestycji przekracza 2,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski wynosi ponad 1,8 miliona. W ramach zadania przebudowany zostanie około 120-metrowy odcinek ulicy Bardiowskiej. Zmieniona zostanie organizacja ruchu i rozdział pasów jezdni, a także powstanie 35-metrowa zatoka autobusowa oraz 26 miejsc parkingowych.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: W siedzibie Samorządowego Kraju Proszowskiego w Proszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie małego projektu pod nazwą Transgraniczne Partnerstwo Edukacji Zawodowej na rzecz budowania wzajemnego zaufania, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Iwoniczu we współpracy ze szkołą w Stropkowie. Jednym z głównych działań będą wspólne warsztaty dla uczniów poświęcone nowoczesnej diagnostyce pojazdów i systemom TPMS oraz drukowi 3D w edukacji technicznej i motoryzacji. Zajęcia będą miały praktyczny charakter i umożliwią młodzieży zdobywanie nowych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Zaplanowano również warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w procesie tworzenia i realizacji zajęć edukacyjnych. Od 23 września do 5 października Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka będzie zamknięty codziennie w godzinach od 22 do 6. Czasowe ograniczenie dostępu do terenu związane jest z organizacją Dębickiej Strefy Jesieni, która odbędzie się w Parku Sokoła. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać przez cały okres wskazywany w komunikacie, również poza godzinami funkcjonowania samego wydarzenia. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na październikowe pracownie dla dzieci i dorosłych. Chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach ze snycerstwa, słomkarstwa, tworzenia biżuterii koralikowej, bibułkarstwa, plastyki obrzędowej czy w warsztatach kulinarnych, mówi Kinga Włoch, animator kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: W październiku do naszej oferty wraca pełna gama pracowni dla dorosłych. Przygotowaliśmy biżuterię koralikową, snycerstwo, słomkarstwo i bibułkarstwo. Uczestnicy warsztatów poznają zasady przygotowania słomy i zaprojektują i wykonają urokliwy obrazek, który oprawiony w ramki będzie piękną dekoracją domu. Podczas pracowni bibułkarstwa, nieodłącznego elementu podkarpackiej tradycji, nasza instruktor rękodzieła Katarzyna Bartuś zaznajomi uczestników z techniką tworzenia kwiatów z bibuły. Powstaną kwiaty sezonowe, schyłku lata i jesieni, takie jak słoneczniki czy astry.
1: Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
0: Reklama.
5: Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
6: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brie Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Przebój za przebojem, moi drodzy.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: I tak jak mówiłem, Ania nie pojawiła się, bo była, słuchajcie, w szczególnym miejscu.
2: Moi drodzy, i to
0: czasie.
2: Bardzo serce krosna, czyli rynek, słuchajcie.
0: Możecie wejść na Facebooka, zobaczycie szczegóły, nad czym ona pracowała.
2: No pewnie, muszę wam szczerze powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem. Ty, Marcin, wszedłbyś do takiego balonu?
0: Oczywiście, ja wszystko, co jest wysoko, i to dla mnie jest po prostu przyjemność.
2: Ty lubisz, nie, wysokość?
0: Jasne, że tak. Ty też zresztą, nie?
2: No ja bym się bała, że wiesz, siedziałabym w tym koszu wiklinowym i co dalej byłoby ze mną?
0: No co dalej by było? No, rzucałabyś po prostu te wstążeczki, żeby trafić...
2: Przebiłabym się przez stratosferę, słuchaj.
0: Polegała na tym, że na środku rynku Krośnińskiego były...
2: Rywalizacje podniebne.
0: Tak, i był punkt wyznaczony i te balony, które przelatywały nad rynkiem Krośnie zadaniem ich było trafić jak najbliżej punktu zero, nie?
2: Czyli wiesz, Marcin, to chyba się nazywa gonimeliska? Coś takiego. Ogoneliska, no coś
0: wiecie,
2: takiego
0: takiej
2: właśnie.
0: Wysokości... No właśnie, kilkunastu metrów.
2: I przy takim wietrze.
0: Dokładnie tak, udało im się bardzo dobrze. Szczegóły oczywiście na naszym Facebooku możecie zobaczyć już teraz.
2: No pewnie, zapraszamy do śledzenia.
0: Szczegóły. A ty jak to postrzegałaś?
2: Wiesz, Marcin, no cieszyłam się jak małe dziecko, powiem ci szczerze. No to jest...
0: No widziałem
2: można
0: właśnie.
2: Tak obudzić swoje wewnętrzne dziecko przy czymś takim,
0: dziwiony.
2: Że to jest niesamowite.
0: Tak, ale myślę, że jest to fajne widowisko.
2: No pewnie,
0: pamiętajcie,
2: przepiękne dla rodzin.
0: Dzisiaj też o godzinie chyba 20:00 będzie, no, słuchajcie, laser show.
2: Również
0: będziemy
2: ciekawie.
0: Na tym wydarzeniu i na pewno będziecie mieli fajny filmik, tak więc zapraszamy bardzo serdecznie. Śledźcie naszego fanpage'a. A tymczasem przechodzimy do meritum, bo wyjście polega na podsumowaniu trendy listy wczorajszego wydania właśnie tego programu.
2: No pewnie.
0: No i zaczynamy od kawałka, który opuszcza. Aleksandra Stan, Fire.
2: Tak, artystka pochodząca z Rumunii. Na pewno, Marcin, pamiętasz ten hit Mr. Sexo Beat. Pamiętasz?
0: Oczywiście, że pamiętam i myślę, że pojawi się w nowej odsłonie, słuchaj, niedługo.
2: Tak, mamy też dwie propozycje. Sylwia Grzeszczak i Mango. No tu tak zalatuje jeszcze trochę latem, ale Sylwia no, jest mistrzynią wydawania kawałków. Właśnie w takim popowym stylu, chociaż czasem, no,
0: a lubi pamiętasz kawałek z Liberem? To był numer, nie?
2: No tak, ale wiesz, Liber pomaga cały czas Sylwii, mimo rozstania.
0: Tak, dalej
2: współpracują.
0: Tworzą razem. W wielu projektach
2: no,
0: można
2: wiesz,
0: spotkać
2: Marcin,
0: razem.
2: No jak
0: dokładnie
2: się przenikają
0: tak.
2: W tym świecie muzyki, no to czego mają z tego rezygnować, nie?
0: No właśnie. No, jak wydawałaś pierwszą płytę, no to się pokłóciłaś z producentem. Do dzisiaj się do niego nie odzywasz, on do ciebie.
2: Tak,
0: także nie w każdym przypadku tak to wygląda.
2: No widzisz, trzeba brać przykład z Sylwii Grzeszczak.
0: No widzisz.
2: Moti i Red Balloon.
0: Ale ona nie jest tak osobą, wiesz, kutliwą.
2: No nie, nie, no tak, no. Słuchajcie, tym producentem był Marcin.
0: No właśnie.
2: No, a to gadam z tobą
0: co
2: dalej.
0: Co miałam zrobić? Wydzierała wszystko, co zarobiliśmy. Nie, jeździłem hulajnogą.
2: A co ty myślisz, że włosy się zrobią same, paznokcie, tak. Rzęsy? Co ty myślisz?
0: Wyszło tak, że ja po prostu robiłem kawałki, ona zgarniała kasę, a ja musiałam pożyczać na paliwo.
2: Marcin, a poczekaj, bo ty nie myślisz jak gwiazda.
0: No właśnie.
2: Wielkoformatowa.
0: Gwiazda, właśnie, gwiazda wszystko przejęła.
2: No tak jest z
0: kasę
2: gwiazdami.
0: Całkowitą.
2: No,
0: no trzeba było jeździć, trzeba było chodzić na nogach.
2: No chciałam, ale to jest takie...
0: Nie wchodzę w interesy z tobą, już
2: no, nie. Ja z tobą też nie.
0: Bo byłbym w skarpetkach.
2: No byłbyś.
0: Idźmy dalej.
2: Tak jest. Piąteczka, moi drodzy, już tak naprawdę...
0: No, co tu powiedzieć? Chytrość, nie?
2: Gonimy. No ty jesteś chytry.
0: Ale co to jest, że musisz zapłacić, tak cię czepię, że nie możesz?
2: Ty jesteś chytry, bo prosiłam cię, żebyś kupił mi herbatkę i mi nie chciał kupić.
0: Ale to na tym to polega, powiedz.
2: Powiedział mi tak. Ja nie mam 10 złotych, mówię. No to dobra.
0: Benny Benassi, Every Single Day.
2: Ale w remiksie, tak.
0: Tak, awansik dzisiaj jest 6, bardzo fajny kawałek. Pojawił się na rynku całkiem niedawno i oczarował wszystkich. Następnie...
2: Tak, Anotra, Talk to You. Ale to jest bardzo dobry kawałek. Mam nadzieję, że będzie z nami jak najdłużej. To samo tyczy się Ariany Grande z hitem Stay na lokacie numer 3. Na drugim Dimitri Vegas, Turn the Tide ze Silver na ficie. Ten kawałek też już pewnie znacie.
0: Doskonale.
2: Ale numerem 1 Trips, gwiazdy. Justyna Styczkowska.
0: Dziękuję.
2: Proszę ja ciebie.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Let's go.

0: 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
2: Wyszłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem. Jak już tutaj został wyniesiony.
3: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
1: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
4: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
5: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
4: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
5: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
4: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
6: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
4: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
4: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
1: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
7: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
1: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.

Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się też ze Szwecją i z Rumunią. W Europie rusza piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch wielkich zespołów i pojedynek dwóch wyjątkowych trenerów. W Amsterdamie o 20:45 Holandia zmierzy się z Niemcami. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
2: Czterokrotnych mistrzów świata po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi trener Jurgen Klopp, który już prowadzi w kadrze rewolucję, bo na zgrupowanie zabrał ze sobą praktycznie dwie kadry. Nie chodzi tylko o to, kto ma lepszy zestaw zawodników. Chodzi przede wszystkim o to, kto potrafi ich lepiej ukształtować. Niemieckiej bramki w Amsterdamie ma strzec Marka André Ter Stegen, aktualnie piłkarz Ajaxu. Grać mu przyjdzie jednak przeciwko koledze z Barsy, Xaviemu. Hiszpan zadebiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców. To będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
3: Reklama. Gotowi na wielki powrót? Kręgielnia Indygo w Jaśle wraca w nowej odsłonie. Już w czwartek, 24 września, otwieramy dla Was zupełnie nowe tory bowlingowe i pięknie odświeżone wnętrze. To idealne miejsce na wypad z ekipą. Z okazji otwarcia mamy dla Was petardę. Czwartek i piątek każda ekipa grająca w kręgle zgarnia voucher na kolejną godzinę gry całkowicie za darmo. Zbierz znajomych i zarezerwuj tor już teraz. Zadzwoń pod numer 534-360-000. Kręgielnia Indygo w Jaśle. Gramy na nowo.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Reklama.

Piękne numery, moi drodzy, w graniu na żądanie, sposób na wysyłanie, a proszę bardzo, bardzo wyraźny i w zasadzie to prosty. 7148, trendy, kropka, to co macie do przekazania, koszty, złoty plus VAT. Wcześniej z Colimi Blanka, niewinna, to była gorąca i serdeczna dedykacja Arleta dla ciebie, pozdrowienia od Bogusia, który mocno i serdecznie pozdrawiam i ściska. Tak, pozdrawiam przyjaciółkę Julię i proszę o zagranie dla niej utworu Good Empires One and One, to właśnie ten numer. Kolejna dedykacja, pozdrawiam Krzysztofa, życzę mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pozdrowienia przysyła twoja najlepsza, siostrzyczka. Jedna z trzech. No i oczywiście pozdrowienia gorące poparte są hitem. Tornero ma pojawić się na naszej antenie w wersji hiszpańskiej. Oh.

0: Kuba Schul. Wojewoda przekazała, że najważniejszym zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jarosławia. Wojewoda poinformowała również, że świadkowie dramatycznego zdarzenia zostali objęci pomocą psychologiczną, mówi Teresa Kuba Schul, wojewoda podkarpacki.
1: Czym najważniejszym priorytetem w tej chwili jest zapewnić bezpieczeństwo osób, które przebywają w Jarosławiu czy też w tej części województwa. Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. A jest nam ogromnie, ogromnie przykro, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło.
0: W Jarosławiu do końca tygodnia ogłoszono żałobę. W mieście zwiększona została liczba policyjnych patroli. Ma to pomóc zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa, jak i uspokojeniu sytuacji po tragicznym wydarzeniu. Przypomnijmy, dziś rano 5 osób zostało zaatakowanych przez 31-letniego obywatela Ukrainy na terenie opactwa sióstr benedyktynek. W Jarosławiu 3 osoby trafiły do szpitala, gdzie jeden z zaatakowanych duchownych zmarł. Stan 2 osób jest bardzo poważny. Policjanci zatrzymali podejrzanego na miejscu. Obecnie na terenie opactwa trwają czynności funkcjonariuszy, w tym oględziny miejsca zdarzenia. Odpowiedzi na potrzeby rodzin, dzieci i młodzieży z terenu południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego powstało Regionalne Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu Regionalne Centrum Wsparcia Rodziny – kompleksowe poradnictwo i profesjonalizacja usług społecznych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pro Artis skierowany jest do mieszkańców powiatów Sanockiego, Brzozowskiego, Leskiego i Bieszczadzkiego, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, relacjach rodzinnych czy pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. Z oferty Regionalnego Centrum Wsparcia Rodziny mogą korzystać rodziny wychowujące dzieci, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie kierowane jest również do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, doświadczających kryzysu lub potrzebujących pomocy w ustabilizowaniu swojej sytuacji. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się do biura Stowarzyszenia Pro Artis przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Sanoku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Dziś na krośnieńskim lotnisku odbędzie się nocny pokaz Night Glow połączony z dynamicznym laser show. Wydarzenie odbędzie się w ramach balonowych Mistrzostw Świata. To wyjątkowa okazja dla mieszkańców i turystów, aby z bliska podziwiać ponad 100 potężnych statków powietrznych. Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
3: To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 na terenach zielonych krośnieńskiego lotniska od strony ulicy Kaczorowskiego. Bramy dla widzów będą otwarte od 19. 2 października w Bibliotece Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy odbędzie się konferencja Szkoła, która rozumie. Wydarzenie przygotowano z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach, dyrektorach szkół i placówek oświatowych oraz osobach zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji. Tematyka spotkania obejmie zagadnienia związane z budowaniem relacji w szkole, neuroróżnorodnością, dobrostanem uczniów i nauczycieli oraz znaczeniem języka i komunikacji w codziennej pracy edukacyjnej. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30, a oficjalne otwarcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 10. Kołyszyńska Akademia Odkrywców po raz drugi zaprasza młodych pasjonatów nauki. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Kołyszynie rusza z nową edycją bezpłatnego programu dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z terenu gminy. Na małych studentów czekają 2 semestry sobotnich warsztatów z chemii, fizyki, astronomii, a także zajęć artystycznych i technicznych. Mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
4: Celem organizacji Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców jest szeroko rozumiana popularyzacja nauki wśród dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Wszystkie wykłady, warsztaty i zajęcia organizowane dla dzieci z terenu gminy Skołyszyn będą bezpłatne. W programie tegorocznej edycji Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców planowane są zajęcia z różnych dziedzin nauki, w tym matematyczno-przyrodniczych, matematyki, fizyki, astronomii, biologii, chemii, humanistycznych, artystycznych, technicznych i ekonomicznych. Zajęcia odbywać się będą w soboty.
0: Rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 rozpoczęła się dziś i potrwa do niedzieli. Warto się pośpieszyć, ponieważ o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
6: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
10: po 17.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Takie przeboje, moi drodzy, u nas są na porządku dziennym. A teraz ciepła dedykacja dla całej ekipy z Gambratu. Gorące i miłe słowa. Przede wszystkim dla Małgosi. Miłe słowa przekazuje Marysia, twoja najlepsza przyjaciółka z Gorlic. No i oczywiście twoja ulubiona piosenka? No pewnie, że tak. Too Unlimited. Age of Heaven.

Tak, tu Unlimited na antenie Trend Radia, moi drodzy, a teraz coś, czego brakowało, czyli jakaś wyjątkowa propozycja od Marcina Rogali, oczywiście, pojawia się teraz Sun is coming out, no pewnie, że tak, fajny krążek, oczywiście pochodzący z 2002 roku, takie przeboje, takie hity, były niezmiernie mocno popularne, nie może tak na parkietach, ale w graniu, szczególnie w rozgłośniach radiowych na pewno. Tak więc wracamy do meritum, wracamy też do korzeni trochę, nie?

wasze miłe słowa. I teraz kolejna dedykacja dla Ewy z Osobnicy, która dzisiaj obchodzi swoje 26 urodziny. Pozdrowienia gorące i serdeczne. Kto przesyła? Z Cieklina, jak myślisz? No Andrzej, oczywiście, że tak. Oczywiście dołącza też piosenkę, która pojawi się za chwilę. To Fancy i Bolero. Piękny numer, który z miłą chęcią zaprezentujemy na naszej antenie. Dla Ewy z Krosna cieplutka dedykacja od Piotrusia, który napisał z Zajazdu, tak? Kasztelan. Gorące pozdrowienia dla Wiolki, Justyny i Marzeny z Dębowca. Pozdrowienia z Cieklina. Płyną specjalnie dla ciebie. Dla Ewy z Żurowej gorąca i serdeczna dedykacja. Miłosz przesyła ciepłe pozdrowienia, a teraz z okazji 5. rocznicy ślubu. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Asi z Brzysk. Pozdrowienia tak od całej rodzinki również z tej gminy z Brzysk. Mamy też gorącą dedykację dla Wiolki i Justyny z Tokarni. Pozdrowienia z Lubli płyną od, no właśnie, Blanki. Pozdrowienia też od jakże znakomitego Tadeusza, który pozdrawiając bardzo gorąco, również ma fajną piosenkę do zagrania. Cóż teraz w zanadrzu? A, jeden z większych hitów lat 80., ale w 90. też robił furorę. Fancy, drodzy państwo.

Kolejna muzyczna niespodzianka zostanie spełniona, moi drodzy, bo na pewno znacie taką piosenkę, taki przebój, do którego tańczyliśmy niejednokrotnie. No właśnie, więc ten numer, Assereje, pojawia się teraz. Last Ketchup i oczywiście The Ketchup Song, specjalnie ta Sylwii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
1: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
1: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
4: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
1: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
5: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
1: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
6: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
1: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej Obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
7: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebował trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tę historię.
1: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej Obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Belucciego 6-3, 6-4.
2: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
1: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Yun

0: Okete Bu, a hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
1: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
0: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7. i 8. lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
2: To czas na info pogodowe na naszej antenie. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 14 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Wiatr w porywach do 50 km na godzinę również będzie nam towarzyszył. Sobota już przyjemniejsza, 17 stopni, słońce za chmurką, także warto korzystać z przyjemnej aury. W nocy zimno, bo tylko 9.
3: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
12: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.
13: A teraz

One Direction na antenie Trend Radia, wieczór w pełni i oczywiście czwartkowe gorące i serdeczne hity od was dla was. Teraz będzie Posłuchaj Serca Bicia, a to serdeczna dedykacja dla Marzenki obchodzącej dzisiaj swoje piątą rocznicę ślubu, o to chodziło. Pozdrowienia szczególnie dla męża, tak, Michała, wraz z dedykacją to, no właśnie, grupa Blue Box. To prywatka z Trendy Radiem i największe hity celowane specjalnie dla was.

kolejna odsłona Trendy Listy, na którą gorąco i serdecznie zapraszam. Wcześniej Naya, Ready Tak, czyli słynny M Brothers i Travis. Edyta, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Sławka z Jasła. A dedykacja trafia do Krosna i oczywiście ten numer. Mamy też dla Wiolki z Pilzna dedykację od Pawła Starnowa. Ale też dla Igi, tak, która ma dzisiaj swoje imieniny. Pozdrowienia przysyła mama i prosiła o zagranie też tego przeboju. Iga, takich hitów na pewno będzie więcej za chwilę, bo to Trendy Lista będzie startować.

0: powstają jutro po godzinie 12, o 11 oczywiście 90 na godzinę i poranek startuje oczywiście od godziny 6. Bądźcie z nami, bo informujemy, ale też i opisujemy te wszystkie rzeczy, które dzieją się w okolicy i są bardzo ważne. Zaglądajcie na naszego fanpage'a, również na Facebooka, ale też śledźcie nasze informacje właśnie z regionu i z kraju. Informacje w Trendy Radio, zawsze o pełnej i półpełnej oraz mnóstwo dobrej muzyki. Za chwilę kolejny odcinek Trendy Listy, a jak słyszeliśmy w podsumowaniu, będą wyjątkowe propozycje, także wieczór należy do nas.
1: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
2: Siemandero, ale pędzimy, co? Na szczęście jutro już piątulo, 24 dzień września, 2631 notowanie, a w wylocie mega letniaczek, bo DJ Koya, Jason Derulo z hitem Mi Chico. No ale tak chyba musi być, nie? Już czujemy ten klimat jesienny, czy jeszcze nie? Play.
1: Wyloty. W dół.

0: dwie propozycje. Pierwsza z nich, no jak żeby inaczej, Aleksandra Stan powraca z hiciorem Set Me Free. Tu już jest propozycja podesłana do naszej słuchaczki Emilki z Krosna, którą też gorąco pozdrawiam. No Emi, muszę przyznać, że mocny kawałek, mega imprezowy, no i szkoda, że to nie było latem, nie? Przydałoby się, no na pewno. Dobra, propozycja pierwsza już teraz od Emilii.
1: Propozycje.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla Ciebie.
2: Fiu, fiu, fiu, no fajne to było. Aleksandra Stan i Set Me Free w propozycji pierwszej, a już w drugiej Karol G, Bruno Mars z utworem Still. No tu już delikatnie zwolnimy tempo, ale Bruno Mars potrafi w takie piosenki weselne. No na pierwszy taniec też by się to zdało, no tak sobie kminie, że czemu by nie. Ale to już wy musicie ocenić.
3: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj po godzinie 7 w miejscowości Poręba Radlna w gminie Tarnów doszło do eksplozji gazu w budynku jednorodzinnym. Siła wybuchu doprowadziła do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych obiektu oraz obrażeń ciała u jednej z osób przebywających wewnątrz. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Kilka minut po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu i zapaleniu się budynku jednorodzinnego w miejscowości Poręba Radlna. Na miejsce skierowano liczne zasoby ratownicze. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, około 50-letnia kobieta, zabrana z miejsca śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: W momencie incydentu wewnątrz nieruchomości znajdowały się 3 osoby. Najcięższych obrażeń doznała kobieta, której pomocy na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na charakter urazów podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną do specjalistycznego szpitala. W siedzibie krośnieńskiego holdingu komunalnego podpisano umowę na budowę nowego magazynu energii elektrycznej, który powstanie na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Inwestycja o wartości ponad 1 300 000 zł zostanie zrealizowana przez lokalną firmę do końca marca przyszłego roku. Nowy magazyn o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW posłuży do stabilizowania sieci oraz efektywnego wykorzystania prądu produkowanego z odnawialnych źródeł energii. Urządzenie wesprze bilansowanie energetyczne zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i całego krośnieńskiego klastra energii. Co ważne, projekt zyskał unijne wsparcie i jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. To część większego zielonego planu miasta. Krośnieński Holding Komunalny eksploatuje już 3 mniejsze magazyny energii, a w trakcie realizacji jest 6 kolejnych projektów, m.in. przy elektrociepłowni Krosno oraz oczyszczalni ścieków. Podkarpacki oddział NFZ, tak jak i inne oddziały w Polsce, ogłosił konkurs na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 8 października. Aby pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego ruszyły jeszcze w październiku, mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy podkarpackiego oddziału NFZ.
3: W Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu, a prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. W ramach nowego programu pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie i wizytę podsumowującą, podczas której lekarz omówi wyniki tego badania i wyda oczywiście dalsze zalecenia, jeśli będą takie potrzebne.
1: Z programu w kierunku raka płuc skorzystają osoby w wieku 55 do 74 lata z historią palenia tytoniu, minimum tak zwanych 20 paczkolat z okresem. W najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 14 w SPGK ZOS w miejscu piastowym odbędzie się Biała Sobota. Na uczestników czeka wiele bezpłatnych badań, konsultacji i porad. Morfologia krwi, glukoza, pomiar ciśnienia tętniczego, spirometria, cytologia płynna, konsultacje dietetyczne, konsultacje fizjoterapeutyczne. Ponadto dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, zabawy i animacje, słodkie niespodzianki i naukę podstaw pierwszej pomocy. Szczegóły są dostępne na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. W sobotę w stajni Pruchnik w Skórowej odbędzie się wydarzenie rolnicze pod hasłem Agrostajnia. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 11 od wystawy koni zorganizowanej przez OZHK w Rzeszowie, w ramach której będzie można podziwiać również wystawę klaczy różnych ras. Od godziny 13 czas umilą występy licznych zespołów ludowych i kapel. Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 14. A zaraz po nim odbędzie się pokaz orki konnej oraz zabiegów agrotechnicznych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Zaplanowano także pokaz młocki owsa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej oraz uroczysty przejazd ciągników i maszyn rolniczych. Całość wydarzenia zwieńczy o godzinie 18:00 huczna zabawa taneczna z zespołem Milagro. Ponadto na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, kowalstwo artystyczne oraz produkty od lokalnych producentów.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
5: Zuza, mówisz, masz, ja takich hiciorów nie odmawiam. Tom Craft i Loneliness. Dlaczego nie gracie? Zuza, no gramy, staramy się, ale czasem no zapominamy o tych hiciorach, bo jest ich tyle, plus do tego jeszcze nowości. No musisz wybaczyć, ale dobra, jesteśmy. Następnie nowość na 20. Moti i Red Balloon. No to jeszcze tak imprezowo powiem w tym wrześniu, imprezowo.

0: Zapraszam także do głosowania 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Joel Corey i Whispers, 14 na 18 Miley Cyrus i Golden Burning Sun z 16, a na 17 Justy Just a Little z 20. No też ładnie też.
1: 19.
2: W dół.

0: Jakie plany na weekend?
1: No muszę przyznać, że akurat wrzesień i ogólnie ta pora jesienna jest świetna do pieszych wędrówek, także odpoczywajcie na szlakach, odpoczywajcie też w górach. No i pamiętajcie też o bezpieczeństwie, o tym jeszcze też będziemy sobie oczywiście rozmawiać. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, co by tu podziałać, to też śmiało piszcie. Na 16 Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido. Z 18 na 15 Las Go Rise, no niestety w trzylokatowym spadku. A na 14 awans o jedno oczko to Dub Dogs i California Dreamin', bo z 15.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8

0: rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
1: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
1: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
3: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.

0: I szybko zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 14 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, w Gorlicach i w Dębicy. Natomiast sobota już cieplejsza, 17 stopni, w nocy tylko 9.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Trendlista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
1: Zerkamy standardowo w kalendarz. Dzień stylistów rzęs. No pięknie. Ja pozdrawiam oczywiście stylistów rzęs, techników rzęs, też artystów rzęs. No jakkolwiek chcemy ich nazwać, no to jest ich dzień. Ja pozdrawiam bardzo gorąco moją kumpelę Wiktorię, która potrafi robić takie rzęsy, że dziewuchy, no każdy się ogląda. Piękne, no i ten efekt, taki wow. Teraz bardzo popularne są przeróżne rzęsy, no, które poddawane są zabiegowi laminacji. Jeżeli mam tu panie, które stosują takie zabiegi, to też pozdrawiam i pamiętajcie, że no, wasze stylistki mają dzisiaj swój dzień, no to trzeba będzie no, jakieś dobre ciasteczko chyba zaoferować. A już teraz na 13 lokacie, tak, Notion You Know z 7 na 12 Oscar Sims bez końca pnie się o jedną lokatę do góry, a na 11 Niki Romero Follow You z 17.
2: 13.

0: Nie zapominajcie również o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, tak jak zrobiła to na przykład dzisiaj Emilka z Krosna, którą też serdecznie raz jeszcze pozdrawiam. Musicie pamiętać jedynie o tym, żeby ten hit był w miarę cenzuralny, no i żeby to była nowość na rynku muzycznym. I podsyłajcie na naszą redakcję, na maila dokładnie, redakcja@trendyradio.pl i też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Na 10 to Colors Heart to Heart, z 8-9 Britney Spears Everytime w remiksie DJ-a Cyryla, a na 8 Benny Benassi, Matsa Sari Every Single Day, tu już też fajnie w remiksie. No, ale niestety w spadku trzylokatowym, bo leci z 5.
1: 10
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z tragicznym w skutkach atakiem nożownika w Urzędzie Miasta w Jarosławiu zwołano sztab kryzysowy. Oprócz przedstawicieli samorządu wzięli w nim udział m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Wojewoda przekazała, że najważniejszym zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jarosławia. Wojewoda poinformowała również, że świadkowie dramatycznego zdarzenia zostali objęci pomocą psychologiczną, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Najważniejszym priorytetem w tej chwili jest zapewnić bezpieczeństwo osób, które przebywają w Jarosławiu czy też w tej części województwa. Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. A jest nam ogromnie przykro, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło.
1: W Jarosławiu do końca tygodnia ogłoszono żałobę. W mieście zwiększona została liczba policyjnych patroli. Ma to pomóc zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa, jak i uspokojeniu sytuacji po tragicznym wydarzeniu. Przypomnijmy, dziś rano 5 osób zostało zaatakowanych przez 31-letniego obywatela Ukrainy na terenie opactwa sióstr benedyktynek. W Jarosławiu 3 osoby trafiły do szpitala, gdzie jeden z zaatakowanych duchownych zmarł. Stan 2 osób jest bardzo poważny. Policjanci zatrzymali podejrzanego na miejscu. Obecnie na terenie opactwa trwają czynności funkcjonariuszy, w tym oględziny miejsca zdarzenia. Gmina Rygice podpisała umowę na wykonanie kolejnych 4 nakładek asfaltowych na drogach gminnych. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana w miejscowości Lubcza, Uniszowa oraz Bistuszowa. Łączna wartość zadania wynosi około 690 tysięcy złotych. Prace zostaną wykonane do końca października bieżącego roku. Żłobek we Wrocławiu został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewnia miejsca dla 48 dzieci w wieku do 3 lat. W placówce znajdują się 3 przestronne sale, zaplecze gospodarcze, toalety oraz rozdzielnia posiłków. Budynek wyposażono w pompę ciepła, panele fotowoltaiczne oraz windę, dzięki czemu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2025 roku i zakończyły w maju 2026. Łączna wartość robót wyniosła ponad 5,2 miliona złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 3,3 miliona złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W niedzielę w Zarszynie odbędą się uroczyste obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Głównym punktem programu będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 3 wybitnym lokalnym postaciom – Irenie Łożańskiej oraz Józefowi i Tadeuszowi Florianom. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina biskupa w Zarszynie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym przemarszu pod budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej 30, gdzie o godzinie 12:00 nastąpi oficjalne odsłonięcie upamiętnienia. Na wydarzenie zapraszają Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wójt gminy Zarszyn oraz lokalna parafia i biblioteka. Jutro w Bieździadce w gminie Kołaczyce odbędą się wyjątkowe uroczystości patriotyczne. O godzinie 10:00 rozpocznie się polowa msza święta, po której nastąpi oficjalne odsłonięcie obelisku i tablicy upamiętniającej dramatyczny zrzut broni dla Armii Krajowej z kwietnia 1944 roku. Głównym punktem zaplanowanych na godzinę 11:00 uroczystości będzie widowiskowy, symboliczny zrzut z przelatującego samolotu oraz apel pamięci, mówi Katarzyna Gajda-Bator, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału IPN.
4: I było to bardzo spektakularne wydarzenie jak na tamte czasy, ponieważ zrzut materiału z brytyjskiego samolotu odebrali żołnierze z placówki właśnie AK w Bieździadce, ale było ono bardzo dużym zagrożeniem, dlatego że obok znajdował się stary dwór 900 metrów od tego miejsca zrzutowego i tam stacjonowali Niemcy, więc najprawdopodobniej była obawa, że to zdarzenie, ta akcja się nie uda. Minęło 82 lata od tego wydarzenia, ale skąd ten pomysł? Właściwie to ten pomysł zrodził się w sercach i w myślach uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
1: W wydarzeniu obok rodzin żołnierzy AK i kombatantów weźmie udział zastępca kanadyjskiego atasze obrony major Tys Hudeman, co nawiązuje do udziału kanadyjskich lotników w lotach nad okupowaną Polską.
0: Reklama.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: No nie wszystko. Z tego co widzę, jeszcze obchodzimy Światowy Dzień Morza. No pięknie, ale bym się wybrała teraz nad morze. No i taka chillerka i ten szum wody, wiatr we włosach. No i piasek pod stopami. Brzmi jak dobry plan, nie? To dobra, no jesienią też można. No ale zmarznie się bardziej, nie? Ale to nic. Co planujecie na weekend? Też możecie śmiało pisać. Może mam tu osoby, które wybierają się nad nasze polskie morze? No, może tak być. Może nad morze, nie? A jak? Dobra, bo już filozofuję. Siódema, Another Talk to You z czwartego, na szóstym D.O.D. Easy Bizu Careful z dziesiąteczki, a na piątym Lumix Self Aware w remiksie z dziewiątego.
2: Siedem.
3: W dół.

0: Zapraszam do głosowania. Są na to dwa sposoby. Pierwszy z nich za pomocą SMS-a 7148TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny poprzez naszą stronę internetową to trendradio.pl za pomocą też łapek w górę, w dół, także klikajcie ile wlezie. Na pewno nam się to przyda, wam się to przyda, no i dzięki temu będziemy wiedzieć, jaki hicior no pasuje wam najbardziej. A już teraz lokata czwarta, Armin van Buuren Everlasting ze szóstego na trzecim, Dimitri Vegas Turn the Tide ze Silver na ficie, no niestety w formie jednolokatowego spadku, a na drugim Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy, a i tu też spadek i to z jedyneczki. Dobra, zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze, no kogoś tu brakuje.
1: Cztery.

Halko, halko, czas na podsumowanko. Wylot DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, propozycje Aleksandra Stan, Set Me Free, Karol G i Steel. Na 20. Moti Red Balloon, 19. Joel Corey Whisper. 18. Miley Cyrus, Golden Burning Sun, 17. Juicy Just A Little, na 16. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky, G, Te Olvido. Na 15. Last Go Rise, 14. Dub Dogs, California Dreamin', na 13. Notion You Know, 12. Oscar Sims Bez Końca, 11. Nicki Romero Follow You. 10. Two Colors Heart to Heart, 9. Britney Spears Every Time w remiksie, na 8. Benny Benassi Every Single Day, 7. Another Talk to You, 6. D&D Careful, 5. Lumix Self Aware, na 4. Armin Van Buren Everlasting, na 3. Dimitri Vegas Turn the Tide, 2. Trips, Justyna Steczkowska Gwiazdy i zwycięża numerem 1 jest... No ja się cieszę, Ariana Grande i Stay w pięknym dwulokatowym awansie. No pobiła wszystkie hiciory. Jak tam w ogóle podoba Wam się najnowsza płyta Ari? Też możecie dawać znać i proponować, jakie hity od artystki chcielibyście jeszcze usłyszeć. No bo płyta jest nowa, także można przyszaleć trochę, nie? Dokładnie. Dobra, trzymajcie się. Słyszymy się już jutro. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
2: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem

0: będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
1: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
2: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i straży miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
3: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
2: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bezzałogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.

Halo śpiochy, jesteście jeszcze? Zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 14 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Senoku, w Gorlicach i w Dębicy może popadać, także zabrać warto ze sobą parasol. No i powieje do 50 km na godzinę, także no za ciepło jednak nie będzie. Sobota w miarę spokojna, 17 na plusie, w nocy tylko 9. Do usłyszenia, trzymajcie się i życzę dobrego wieczoru. Bye!

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Schron blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
2: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną i zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
3: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
2: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
3: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
2: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska rozpoczęła w Łodzi program o nazwie Młode Głowy Lokalnie. Wspiera on

0: Serce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.